0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

jest Melodia Cię obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą

Erach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryz.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w naszym studio gość Patryk Walter. Cześć.
5: Witam serdecznie.
4: Ubrany w strój piłkarski i to nie tylko dlatego, że, bo domyślam się, że tak, że jesteś fanem tej drużyny.
5: Oczywiście.
4: Ale dlatego, że jesteś zawodnikiem. Mieszkaniec naszego regionu, który gra w Warcie Poznań. Pewnie mało kto o tym wie, że taka osoba jest, a jest, trenuje niemalże na co dzień, bierze udział w meczach, w turniejach, we wszelkiej maści rywalizacji, z tym, że jest to drużyna osób, które no, mają problemy czy ze wzrokiem, ograniczony wzrok, możliwość widzenia. Drużyna Warty Poznań, występująca w ramach tak zwanego blind futbolu. Jak to się stało, że do niej trafiłeś?
5: Oj, to taka dłuższa historia. No, najpierw pojechałem po prostu na projekt przysposabiający do życia osoby z dysfunkcją wzroku. No i tam był... Gościem był jeden z zawodników po prostu sekcji blind futbolu z Warty Poznań. No i zaprosił mnie i tak to ruszyło dalej, nie? Łukasz, pozdrawiam serdecznie. Jest osobą niewidomą, jest fantastyczny. Raz mi zrobił jajecznicę, także niewidomi też potrafią robić takie rzeczy.
4: I dobra była, smakowała.
5: Tak, i nawet nie przypalił tego, nie?
4: Jaka to była jajecznica, z czym? Bo ja to lubię z dodatkami. To,
5: wiesz co?
4: Pamiętasz?
5: Nie pamiętam, ale chyba z jakąś szyneczką, nie? Ale nie pamiętam totalnie.
4: Okej, spoko. No i twój pierwszy trening, jak trafiłeś? Co się wtedy działo? Jakie wrażenia, jakie odczucia?
5: Wiesz co, Mateusz, kiedyś trenowałem w golbala, to jest inna dyscyplina. To jest taka piłka ręczna, 3x3. Gdzie są takie duże bramki, 9-metrowe chyba. To wygląda zupełnie inaczej. Tam była taka... ta gra była taka dość statyczna, nie? Że tam trzymaliśmy się swoich stref. Tutaj pierwszy kontakt, no zaciekawienie, bo to naprawdę dynamiczny sport. Blind football. Piłka nożna dla osób słabowidzących i niewidomych. Tak... No jest dynamiczniejsza, więcej ruchu tam trzeba, więcej taktyki, więcej też zgrania z drużyną, więc naprawdę mnie zafascynowała ta dyscyplina. Co mogę więcej powiedzieć? Pierwszy trening, no wiadomo, to jest ciekawe doświadczenie, bo to trzeba się przyzwyczaić do tego. Na początku na sucho, bez gogli, zawodnicy z pola, ci niewidomi i słabowidzący noszą takie gogle, które nawet jeśli coś widzisz, to gogle ci zasłaniają pole widzenia.
4: Żeby każdy miał szansę.
5: Tak, żeby każdy miał równe szanse. Do tego są troszkę obudowane ten nos i tak dalej, no żeby chronić tą twarz, ale o tym zaraz powiem.
4: I ty też takie gogle nosisz?
5: Tak, mam tutaj ze sobą. Mateuszu, możesz je dotknąć. Okay. I opisać
4: może,
5: własnymi słowami.
4: Może nawet sobie założę.
5: Może założyć.
4: Tylko muszę zdjąć okulary.
5: Jasne. Mają takie, bo są też bez tego noska, ale...
4: I słuchawki też muszę zdjąć.
5: Okej. Okay. No to poczekamy chwilkę i z pierwszej...
4: Okej, okay. No powiem szczerze, że nie widzę nic.
5: Dodatkowo na meczach jesteśmy oklejani. Czyli pod tą maską masz jeszcze takie plajstry jakby medyczne. Oklejamy jesteś po prostu oklejany, żebyś na pewno nie podglądał, nic nie widział, nie?
4: A, okej, okay, okej. Okay.
5: no, takie są...
4: Czyli ufamy sobie, ale też bez przesady.
5: Dokładnie. Ufamy, ale kontroluję, tak?
4: Zupełnie będziemy sobie ufali, jak się obkleimy. To wtedy będziemy sobie ufali.
5: No, takie są przepisy, nie? Tego...
4: W przepisach jest to zapisane.
5: Myślę, że tak. No, ja nie zgłębiałem tego tematu. Ja tam tylko sprzątam, tylko gram, nie? Mhm. No i taki pierwszy trening, no wiadomo, no jest bardzo ciekawym doświadczeniem. W ogóle te pierwsze miesiące, bo to jest, są najfajniejsze, bo tam masz duży progres po prostu, nie? Okay. Im dalej w las, tym po prostu jest ciężej ten progres osiągnąć. No i w tej piłce chodzi o to, żeby nasłuchiwać też i swoich kolegów z drużyny, i swojego bramkarza, i nawigatora, o którym tam powiem później więcej. Ale piłka ma grzechotkę, nie? Taką grzechotkę, dzięki temu lokalizujemy tą piłkę.
4: A tak to wygląda generalnie, jak piłka, chyba to rozmiar czwórki jest, czy...
5: Albo czwórka,
4: czy może
5: albo...
4: ciut mniejsza.
5: Ona jest chyba mniejsza od...
4: Chyba to jest trójka, tak mi się wydaje.
5: Myślę, że trójka, tylko jest cięższa przez to, że są te grzechotki.
4: Tak,
5: nie?
4: Tak. Jest to wielkość mniej więcej takiej trójki piłki.
5: Ta piłka jest starego typu, teraz jakieś nowe mamy, takie, które używamy na lidze. Ale ta piłka jest taka treningowa. Dostałem ją od trenera i tam nieraz sobie coś tam pykam w domu.
4: Nie? A właśnie, o to chciałem zapytać. W domu też masz do tego warunki, możliwość, żeby trenować?
5: To znaczy, ja mieszkam na wsi, tam jest trochę nierówno, ale to jakoś tam tą piłkę można turlać, nie? No, czasami...
4: Bo tak to gracie, rozumiem, w halach głównie, tak? W indoorze.
5: Gramy na Orliku.
4: A, jednak na świeżym powietrzu. Okej, okay, tak. Spoko. Mhm.
5: Bo, żeby... Normalnie na meczach są bandy. My na Orliku mamy siatkę, nie? Ale w blind futbolu są wzdłuż boiska, są bandy. Takie mniej więcej do metra wysokości, jak w hokeju na przykład. I one też zatrzymują tą piłkę, więc nie ma autów. Dzięki temu możemy też zlokalizować się. Masz taki odnośnik do przestrzeni, nie? Właśnie odnośnie tego pierwszego treningu, tych pierwszych treningów, to właśnie to poczucie tej przestrzeni jest ciekawym doświadczeniem, bo jeśli coś widzisz i masz te gogle, no to nagle okazuje się, że musisz się odnaleźć w tej przestrzeni, więc taka orientacja jest niesamowitym też doświadczeniem, nie? Że nie możesz już polegać na wzroku, tylko musisz się tam odnaleźć, nie? I masz takie odnośniki właśnie te dźwiękowe, czyli twój bramkarz, twoi koledzy, trener i ten nawigator za bramką przeciwnika, zaraz to wytłumaczę. Mhm. W blind futbolu boisko jest mniejsze, ma długość 40 metrów, szerokość 20 metrów i właśnie wzdłuż tego boiska są te bandy, one blokują te auty, nie? Więc autów nie ma, ale...
4: Tych bocznych autów.
5: Tak, ale są rożne, są rzuty rożne, bo tutaj...
4: I auty bramkowe.
5: No tak, tutaj obok bramki nie ma już band, więc tam piłka wychodzi, więc są te rzuty rożne. No wiadomo, też są rzuty wolne i rzuty karne. Połowy są krótsze, czas rozgrywanych meczów jest krótszy, 15 minut z zatrzymywanym czasem, albo 20 minut bez zatrzymywanego czasu.
4: Cały mecz.
5: Znaczy nie, to jest jedna połowa. Okay. Jedna połowa. Mm-hmm. No i z tyłu jest bramkarz, on jest osobą widzącą i teraz tak, boisko jest podzielone na 3 strefy. Właśnie ten bramkarz ma swoją strefę 12 metrów od bramki, gdzie może nawigować. Trener ma środkową strefę i za bramką przeciwnika jest nawigator, i który też ma 12 metrów od bramki przeciwnika, gdzie może nawigować. No i tam na przykład, jeśli idziesz z tą piłką na bramkę przeciwnika, to on ci mówi, że na którym jesteś metrze i czy masz strzelać, nie? To są takie podstawowe komendy, które on mówi.
4: Okay. Chciałbym też o twoich takich osobistych doświadczeniach trochę porozmawiać. To było też tak, że no na początku mówiłeś, że ten rozwój, ten progres był bardzo duży i zauważalny, potem nieco przystopował i że to jest takie normalne zupełnie w tej dyscyplinie. A jakie były takie kluczowe momenty, kiedy na przykład, nie wiem, załapałeś się do pierwszej drużyny i zagrałeś swój pierwszy mecz, pamiętasz?
5: 2024 rok, w październik, listopad dołączyłem do drużyny i zacząłem treningi. Pierwszy mecz zagrałem w kwietniu 2025 roku. Debiut był z Wrocławiem, a cały mecz z Bielskiem, z rekordem Bielsko-Biała. Zagrałem też jako skrzydłowy, z tego co pamiętam, bo nasz jeden z zawodników no, skręcił kostkę chyba, nie? I to no, byłem zmuszony po prostu rozegrać cały mecz, ale było fajnie, nie? Było fajnie. No, później też były jakieś przygody. Pod koniec 25 roku też na pucharze dość ładnie mi poszło. No, także...
4: Bramki strzelałeś?
5: Nie udało się. Nie
4: to
5: udało
4: jeszcze
5: się.
4: Przed tobą.
5: Jeszcze przede mną, tak. To nie jest takie proste, naprawdę.
4: Okej, okay, bo też to zależy od pozycji?
5: No, wiadomo, ten napastnik, ta czwórka, tak ją opisujemy, no ma większe prawdopodobieństwo, że coś strzeli, bo jest wysunięty, nie? Mm-hmm. Niż taki obrońca, jedynka tak zwana, która jest z tyłu. No ale dla chcącego nic trudnego, to też zależy od, wiadomo, jaki opór ci postawi przeciwnik, no bo są takie drużyny, powiedzmy, bardziej wiodące, jak Wisła Kraków na przykład, która tam, nie wiem, trenuje od 7 lat czy iluś, a no ja prawie 2 lata trenuję, w listopadzie będzie, nie? To jeszcze jestem taki trochę żółtodziób, można by powiedzieć. No, jest ciężko, zależy z jakim przeciwnikiem, bo niektórzy dają ci dużo miejsca, żeby się rozbiegnąć. No, niektórzy no, stawiają mocny opór. Na przykład Warszawa, zespół z Warszawy potrafi zastawować naprawdę silne akcje Wisły Kraków, która jest mistrzem ligi. No ale oni grają, Warszawa gra dość fizycznie, no i nastawiona jest na defensywę, nie? To zależy od drużyny, z kim się mierzysz. Nieraz te wyniki są większe, nieraz mniejsze. No, Wisła Kraków to jest maszyna po prostu do strzelania bramek. Tam mają naprawdę mocnych zawodników, nie? Taka drużyna wiodąca.
4: Są jakieś patenty na to, żeby ten strzał był taki bardziej efektywny?
5: No powiem szczerze, nie wiem, ale te strzały są zupełnie inne niż w normalnej piłce, nazwijmy to. Bo zdarza się na przykład, że zawodnik nie trafia czysto w piłkę. I jeśli leci taki kiks, nie? Taki, że ten bramkarz sam jest zdziwiony i takie strzały bywają nawet skuteczniejsze niż takie, że ktoś trafił czysto w piłkę, bo ten ruch ciała pokazuje temu bramkarzowi, gdzie ta piłka może powędrować, nie? No jeśli nie widzisz, no to czasami jest ciężko tą piłkę trafić, ale na przykład za drugim razem się uda nie przestrzelić i tą piłkę trafić, nie? Najskuteczniejsze moim zdaniem są po prostu z bliskiej odległości te strzały, bo no bramkarz ma ciężko, nie, to obronić, nie? Tylko trudno jest się przedrzeć przez obronę, to jest najtrudniejsze, bo no ale trzeba próbować, nie? Uderzają z prostego podbicia, naprawdę różnie uderzają, od wewnętrznej też. Raz mi się udało karnego wywalczyć. Biegłem po prostu na bramkę i od wewnętrznej na długi słupek strzeliłem. Tylko nie wspomniałem o tym. Bramkarz ma w tej dyscyplinie dość małe to pole, w którym może interweniować. Chyba 2 metry od słupka, coś takiego. Ma taki prostokącik po prostu. Jeśli...
4: Takie pole karne jego, tak? W którym może tak, łapać, bardzo, dotykać rękoma piłkę.
5: Bardzo małe. Dokładnie. Bardzo małe. I on po prostu interweniował, chwycił tą piłkę za tą linią swoją, no i był rzut karny. Przypuszczam, że jakby nie sięgnął tej piłki, to by był gol, nie?
4: Okej. Okay.
5: Ale no... I to było na pucharze. No,
4: ten pierwszy twój by był, ale to jeszcze przed tobą.
5: No, miejmy nadzieję. No, no ja tu chciałem zachęcać też do, jeśli ktoś będzie słuchał, bo trenować może każdy tą dyscyplinę, wiadomo, to jest taka odmiana piłki nożnej, ale żeby brać udział w zawodach, musisz mieć orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu właśnie tej wady wzroku, nie? Czyli 0,4O. I to może być nawet lekki stopień niepełnosprawności. żeby tam brać udział w zawodach po prostu tutaj w Polsce. No jeśli chcemy tam ruszyć gdzieś dalej do reprezentacji, no to tam już są do takich mistrzostw jakieś tam kwalifikacje też, nie? Trzeba tam je przejść, żeby mieć kategorię po prostu też jakąś tam, która cię uprawnia do rozgrywek na przykład paraolimpijskich.
4: Patryk Walter, zawodnik Warty Poznań, mieszkaniec naszego powiatu konińskiego, który zajmuje się dyscypliną, gra, trenuje, występuje, która nazywa się blind footballem. Dzięki.
5: Tak jest, dziękuję bardzo.
4: Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia, dziękuję.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Radiowe zwiedzanie przed nami. Jesteśmy w Konińskim Muzeum. Przy nas jest Jakub Ordon, który oprowadzi nas po wystawie, który jest kuratorem. To Konin poprzez wieki, muzealna ilustracja dziejów miasta. Cześć.
8: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Opowiem szczerze, że ja lubię bardzo tę wystawę. Sądzę, że tutaj bardzo dobrze czułaby się każda osoba, która identyfikuje się z Koninem, którą ciekawi historia naszego miasta, bo właśnie temu ta ekspozycja jest poświęcona. Zaczynamy od fotografii, która w zasadzie przedstawia nam Łąkę. Czemu Łąka? Tutaj jest jakieś jezioro?
8: No bo właśnie musimy nawiązać do takiego jakby trzyetapowego rozwoju Konina. I to jest Łąka właśnie, fotografia, która przedstawia Łąkę, a tak naprawdę relikty pozostałości Grudziska. To zdjęcie pochodzi z lat 60. z wykopalisk archeologicznych. Grudzisko to jest tak naprawdę pierwszy etap rozwojowy Konina. Przyjmuje się, że było zlokalizowane w widłach Warty i Powy i po prostu no, strzegło w pewien sposób strategicznego miejsca przeprawy przez Wartę. I te zdjęcia pokazują tak naprawdę no, tylko pozostałości, końcówkę tego Grudziska tak naprawdę, bo zachował się niewielki procent tego Grudziska. Po prostu Warta przez stulecia zmieniała swoje koryto i po prostu rozmyła to Grudzisko. To jest jakby ten pierwszy etap rozwojowy miasta Konina. Jeszcze w gablocie mamy, jakby też wspomnę o tym, że mamy kilka artefaktów związanych właśnie z Grudziskiem, które no, różnie zdatowane, bo nie mamy takiego stuprocentowego potwierdzenia. Przyjmuje się, że X-XII wiek, wtedy z tego okresu pochodzi Grudzisko. Drugim etapem rozwojowym Konina jest osada handlowa w Starym Mieście. Jakby mieszkańcy przenieśli się w te rejony, po prostu poziom...
4: Czyli Konin kiedyś był w Starym Mieście.
8: Tak, to jest jakby taka anegdotka, nawet często się mówi, że często ludzie już jak przyjeżdżali po 1945 roku tutaj do Konina, to jeśli kogoś wysyłano do Starego Miasta, no to jakby w domyśle wszyscy myśleli, że na Starówkę ludzie jechali do Starego Miasta. To też taka ciekawa historia, taka anegdotka. Stare Miasto, to tam właśnie była osada targowa, bo no, musiało, jeśli było Grodzisko, które tak naprawdę strzegło szlaków komunikacyjnych. Konin jest zlokalizowany w takim strategicznym miejscu, gdzie łączą się szlaki z północy na południe i ze wschodu na zachód. No, musiało być miejsce, które gdzie po prostu będzie można targować. I taka osada targowa no właśnie niedaleko od tego Grudziska w Starym Mieście była ulokowana. Trzeba pamiętać też o tym, że poziom wody się zmienił w Warcie. Jakby był niższy, ona przyjmuje się w XIII-XIV wieku. Poziom Warty się podniósł. Ludzie po prostu przenieśli się z tych rejonów nadrzecznych po prostu na wyższe partie. No i jakby to było jakby tak z automatu powstawała też ta osada w Starym Mieście. Jakby sama nazwa Stare Miasto to też jest jakaś już podpowiedź, że no to jest jakby nie jedna taka miejscowość, taka nazwa w naszym kraju i to też w pewien sposób podpowiada, że jakby Stare Miasto, czyli później powstaje Konin lokacyjny, to już jest ten trzeci etap rozwojowy.
4: I to jest już nasza dzisiejsza Starówka.
8: Tak, dzisiejsza nasza Starówka, nasz Starak. Jakby zostawmy już Stare Miasto, wróćmy do Konina lokacyjnego. I założenie miasta takiego takiego stricte, no nie mamy dokumentu lokacyjnego, nie wiemy dokładnie, kiedy powstał Konin, tylko się przyjmuje po prostu jakby zakres lat, kiedy powstał Konin, no to to jest końcówka lata 90. XIII wieku. Nie mamy tego dokumentu lokacyjnego, nie wiemy dokładnie, bo po prostu pośrednio wiemy z innych dokumentów, że kiedy Konin został lokowany. I tu mówimy o tych trzech etapach rozwojowych Konina. Z każdym etapem jest związany jakiś obiekt. No w pierwszym, jak wspominałem, było Grudzisko i właśnie te fotografie z wykopalisk archeologicznych już powojennych. Mamy tą osadę targową w Starym Mieście i kościół w Starym Mieście pod wezwaniem Piotra i Pawła. Tu mamy na tej fototapecie właśnie ten duży, kamienny budynek. Kościół w Starym Mieście, czyli jakby to, co widzimy na fototapecie, czyli kamienną budowlę, no bo uległ dużym przemianom, przeobrażeniom w XIX-XX wieku. Dostawiono tą część ceglaną, ale to jest ta najstarsza część pochodząca no, mniej więcej z XII-XIII wieku.
4: No i ten portal, nie?
8: Tak,
4: też.
8: Tak. To jest właśnie ta najstarsza rzecz. Mamy tutaj właśnie reprodukcję Strączyńskiego, który w XIX wieku wędrował sobie tutaj po naszym Królestwie Polskim, no i właśnie docenił ten zabytek, docenił wagę tego zabytku, dawność tego zabytku, no i to też pojawiło się na rycinach. No i ten ostatni koń lokacyjny, czyli już mamy budowlę, świątynię. Wiemy na pewno, że w Koninie lokacyjnym był już wcześniej kościół. Został on spalony podczas takiej wielkiej rejzy krzyżackiej w 1331 roku i później po tej rejzie został już wybudowany ten kościół murowany, ten ceglany. No, najważniejszy budynek tak naprawdę w naszym mieście, jakby serce Konina, można by powiedzieć. No, budynek, który, no, na którym też się odbija cała historia naszego miasta. Jakby w każda kaplica, tutaj mamy też taki plan tych kaplic, które są umieszczone w kościele świętego Bartłomieja. No i każda kaplica jest zrobiona w innym stylu. To też pokazuje, w stylu architektonicznym, to też pokazuje nam tą historię kilkustuleci historii, która odbija się tutaj w Koninie. No i oczywiście mamy też kaplicę Jana Zamełki. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać tego pana. No człowiek, wybitna postać. Niedawno przecież też mieliśmy rok Jana Zamełki. Dużo inicjatyw tutaj w mieście z racji właśnie roku Jana Zamełki. No człowiek wybitny, genialnie wykształcony na Akademii Krakowskiej, na Uniwersytecie w Padwie. Człowiek, który był bardzo majętny, dorobił się po prostu na udzielaniu kredytów. Stworzył specjalne stypendium dla zdolnej młodzieży z Koła, z Konina, z Kalisza. No i później już po swojej śmierci na początku XVII wieku pochowany właśnie w kaplicy, którą wybudował w kaplicy Jana Chrzciciela. To jest jeden budynek murowany w Koninie. Mówimy o czasach średniowieczu, o czasach średniowiecznych, ale mamy także i zamek. Też mamy tutaj właśnie rycinę Strączyńskiego z XIX wieku, i która przedstawia no, ruiny zamku konińskiego. To jest drugi budynek murowany. No i jeszcze trzeci budynek to jest kamienica Zamełki, też niedawno odnowiona, pięknie zrobiona. Podejdźmy w ogóle do makiety.
4: Tutaj jeszcze zaznaczę, że jest detal kamienny z zamku w Koninie, także kawałek zamku, którego no, teraz nie zobaczymy, którego nie ma, którego nie widzimy. Tutaj kawałek tego zamku w muzeum się znajduje.
8: Podejdziemy do makiety.
4: To jest serce wystawy. Bardzo fajna, pewnie po części wizja, pewnie po części, no na pewno układ ulic jest taki, jaki, bo jest podobny do tych dzisiejszych, czyli taki, jaki był wtedy, jak w średniowieczu Konin wyglądał. No ja pamiętam, że jak pierwszy raz stanąłem nad tą makietą, to nie mogłem oczu oderwać.
8: Nie można było rozpoznać budowli, pewnie o to chodzi.
4: Nie, tak bardzo mi się podobało, że patrzyłem i rozkminiałem.
8: To ty trochę jesteś jak ja i pewnie jak większość małych dzieci, bo my lubimy właśnie takie rzeczy. To nie jest, makieta nie przedstawia Konia średniowiecznego, mniej więcej lata XVII wiek, połowa XVII wieku, czasy mniej więcej potopu szwedzkiego, czasy Kmicica, także można by tutaj na makiecie umieścić Kmicica za szablą, gdzieś tutaj przez ulice Konińskie wędrującego. I tak jak wspominałem, kościół świętego Bartłomieja, zamek i kamienica Zamełki, to są tak naprawdę jedyne murowane budowle w mieście w tamtym czasie. Całe miasto w dużej mierze jest drewniane, tak naprawdę. I dlatego też jakakolwiek powódź, no bo miasto było, Warta była wtedy nieregulowane i tak naprawdę Warta, jeśli wylewała, to zalewała całe miasto, niszczyła tą zabudowę. Pożar, jak drewniane miasto, no to jak pojawił się pożar, tak naprawdę miasto praktycznie do cna było palone. Różnego rodzaju epidemie, najazdy i tak dalej, także też przez stulecia miasto no, słabo się rozwijało z tego powodu. Ale jakby układ ulic, który jakby kojarzymy dzisiaj ze Starówki, ze Staraka, no to jakby ma odbicie tutaj na tej makiecie. Zamku dzisiaj już nie mamy. Mamy jedyną pozostałość, to tylko tak naprawdę nazwę w postaci Placu Zamkowego. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, później jeszcze podczas Wielkiej Wojny Północnej. Niszczał na przełomie XVIII-XIX wieku, w czasach, gdy pojawili się tutaj Prusacy, początkach rozbiorów, no był rozbierany po prostu, sprzedawany był materiał z zamku i wykorzystywany wtórnie. Dlatego też bardzo często kamienice, które dzisiaj stoją przy placu zamkowym, dzisiejszym placu zamkowym, mają po prostu kamienice XIX-wieczne, a są budowane z cegieł średniowiecznych gotyckich, także też taka ciekawa sprawa. Nawet synagoga konińska też jest budowana z cegieł z zamku konińskiego. Także też bardzo ciekawa sprawa. Jak widzimy, miasto jest obwarowane, ale nie z każdej strony, bo tak naprawdę tu z okolic zamku nie jest obwarowane, bo jakby zamek z automatu broni dostępu do miasta z tej strony, a tym bardziej, że tam był tak naprawdę teren bagienny, trudno dostępny i jakby nie było takiej potrzeby. Mamy dwie przeprawy przez Konin tak naprawdę, bo mamy tutaj bramę toruńską po prawej stronie i po lewej stronie bramę kaliską. To mamy jeszcze taką wodę, dzisiaj już tego w ogóle absolutnie nie ma, no bo to jest dawne do rzeczy Warty po prostu.
9: Ale jeszcze w pierwszej połowie i chyba na początku drugiej XX wieku tam też ten most był.
8: Tak, tam jeszcze ta smurtka słynna, pewnie starsi mieszkańcy Konina pewnie będą kojarzyli, na starych pocztówkach też z okresu międzywojennego po prostu tam sobie żeglowano. Co ciekawe, jeszcze to jest bardzo ciekawa sprawa, nie mamy ratusza. Gdzie jest ratusz? W tym miejscu, w którym zawsze jest od XIX wieku, początku XIX wieku, budowany w czasach za Prusaka. Nie ma. Mamy ratusz na środku Placu Wolności. Też taka rekonstrukcja, bo tam było też serce Konina.
9: I to był drewniany ratusz.
8: Tak, drewniany. Dlatego no też, jak spłonął, no to nie zostało z tego zbyt wiele. Także to jest Konin tej połowy XVII wieku.
9: Co rzuca się w oczy, to także drewniany kościółek w okolicach Placu Zamkowego i to, że na Placu Zamkowym stoi słup koniński.
8: Tak, to prawda. No, jest takie jakby no, nawet nie podejrzenie. No, mamy potwierdzoną rzecz, że faktycznie tam pierwotnie stał słup koniński i on później dopiero został przeniesiony w XIX wieku w okolice kościoła świętego Bartłomieja i stoi tam do teraz. Lecimy dalej do przodu, kolejne stulecia i mamy chociażby tutaj, stoimy przed gablotą, która opowiada o Zofii Urbanowskiej. Przecież chyba nie trzeba przedstawiać tej pani. Wybitna powieściopisarka konińska. No i tutaj widzimy jej fotografię z młodości, ale także już w późniejszym wieku w otoczeniu sióstr zakonnych i dzieciaków w dworku. Zdjęcie wykonane w jej dworku na Starym Koninie. No i to, co napisała księżniczka, cudzoziemiec, złoty pierścień, no to jej książki, które stworzyła. Mamy sporo fotografii z okresu międzywojennego, chociażby, nie wiem, Piłsudskiego, który przybył do Konina w 1921 roku. Dla Konina, takiego miasta niedużego, prowincjonalnego, no to było bardzo duże wydarzenie. I mamy takie fotografie. Te fotografie pokazują ogólnie życie takie społeczne, kulturalne, trochę polityczne, no bo też mamy chociażby tutaj małoletniaków konińskich, też bardzo ciekawa inicjatywa. Mamy także jeszcze inne fotografie bardzo, bardzo ciekawe. O, mamy ratusz koniński już, ten, który kojarzymy z dzisiejszej rzeczywistości.
9: Idziemy dalej przez salę i idziemy dalej przez wieki, więc mamy II wojnę światową, mamy czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli oczywiście gwałtowny rozwój miasta po prawej stronie Warty, przede wszystkim związany z rozwojem konińskiego przemysłu wydobywczo-energetycznego. I to wszystko, drodzy Państwo, możecie sobie szczegółowo zobaczyć, obejrzeć, odwiedzając oczywiście Muzeum Okręgowe w Koninie. Zapraszamy, to dzisiaj jesteśmy tak na wystawie Konin poprzez wieki, czyli wystawie, która prezentuje historię naszego miasta, a oprowadzą nas panie jej opiekun Jakub Ordon. Bardzo ci dziękuję.
8: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję.
9: Dziękuję również. Do usłyszenia, Mateusz Krzesiński.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

Wstaliście już? Tak pytam, bo już w pół do siódmej mamy. No i mamy też środę, dzisiaj drugi dzień września. Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio i Melo Merch dla was też się znajdzie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Szukaj Liwka w Melo Radio. Chcę więcej. Chcecie więcej? To się świetnie składa, bo ja mam dla was Melo Merch do zgarnięcia już teraz. Pokażcie tylko, że po pierwsze wstaliście, po drugie jesteście już naprawdę w dobrej formie. No i po trzecie zdążycie teraz dodzwonić się do Melo. Umówmy się, że pierwszy telefon, jaki powinniście dzisiaj wykonać, to musi być do nas. Mam dla was merch, skiety do zgarnięcia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę. Dzwońcie teraz jak najszybciej pod 321-321-777. Numer prosto do Melo. Czekam na was, czekają skiety i 3 poranne szoty. Właśnie teraz, za 21:07.

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo, a wy już na podkręconych obrotach, bo Monia tak. Cześć, Monia.
1: Cześć.
0: Cześć, słyszałem, że ty już po bieganiu dzisiaj.
1: Oczywiście, już o 6 biegałam.
0: Jakiś dłuższy, krótszy dystansik, jak to jest?
1: Taki na wstępie troszeczkę nie za długi, ale taki jak na środę w sam raz.
0: Dobra, ale powiedziałaś, to już nie wiem, czy 100 metrów, czy kilometr przebiegłaś, ale niech ci będzie, no. I teraz przy kawie...
1: No powiedzmy, że kilometr.
0: Powiedzmy, dobra, to jest wersja oficjalna dla mediów. Słuchaj, jakiś stresik dzisiaj delikatnie się szykuje?
1: Nie za duży, po bieganiu taki troszeczkę mniejszy, ale no jest nowy pomysł taki, żeby po prostu się nie stresować. Mamy nową szefową, więc no troszeczkę delikatnie jest.
0: A, rozumiem, dyplomatycznie. No dobra, nową szefową pozdrawiamy, a ja dla ciebie, uwaga, Monia, mam...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
1: Naprawdę?
0: Trzy szybkie pytania, pewnie, że tak. Uwaga, słońce czy tęcza?
1: Oczywiście, że słońce.
0: Torba na kółkach czy na ramię?
1: Na ramię.
0: A zdjęcia to ty wolisz wydrukowane, czy tak mieć na telefonie?
1: Na telefonie.
0: A ja dla ciebie mam skiety. Bardzo fajne, możesz sobie z nich fotę stryknąć i
1: super.
0: Pobiegać też. W sam
1: dzięki.
0: Raz się przydadzą. Dzięki.
1: Oczywiście.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Takie dźwięki można z siebie powydawać. Idealna piosenka do ponucenia w łazience, na przykład z samego rana. A żebyście nie tracili czasu patrząc na zegarek, to ja wam powiem, że już za 7 minut 7 podkręcamy tempo w Melo Radio w środę. Dzisiaj drugi dzień września, za chwilę prognoza pogody i newsy.
1: A już o 7 zagramy.
0: Gorąco zaczniemy Shimza i Fire Fire w Melo. Inni będą jeszcze gadać, a my już tak dla was zagramy punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
6: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
14: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Słońce nad Koninem wstało dziś minutę przed szóstą, a zajdzie o 19.33. Jak wynika z prognoz synoptyków, poranek ma być bardzo ładny, słońce będzie nam towarzyszyło w drodze do pracy. W drugiej połowie dnia niebo jednak może się całkowicie zachmurzyć. 12-13 stopni, tyle teraz pokazują termometry w Koninie, maksymalnie mają być 22 stopnie, ale podmuchy wiatru mogą nas chłodzić.
1: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To Rosja stoi za próbą zamachu na lotnisku w Lipsku, tak twierdzą władze Niemiec. Na początku sierpnia znaleziono tam drona wyposażonego w materiał wybuchowy i detonator. Trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na dzieci jeżdżące m.in. na elektrycznych jednośladach, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej.
2: Jeżeli taki młody człowiek jeździ na urządzeniu przypominającym rower, ale jednak spełniające warunki tak naprawdę już motoroweru, no to tutaj odpowiedzialność dotyczy opiekunów.
1: Policja przypomina, że hulajnogą elektryczną mogą jeździć dzieci powyżej 13 roku życia. Rodziny kłócą się głównie o koszty utrzymania. To powód konfliktu dla 31% badanych. Dane podał Big Info Monitor. Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski. W pierwszej rundzie przegrała w Lublinie z Motorem 0-3.
3: Wczoraj był pierwszy dzień roku, a dziś dla niektórych to będzie pierwszy dzień szoku, co? To się dopiero zacznie. U nas już podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej, jest już siódma.

Shada, Call My Name w Melo Radio. To właśnie tak od rana podkręcamy tempo. Dzisiaj drugi dzień września, mamy środę i tak jakby już z górki delikatnie. 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy też, uwaga, uwaga, uwaga, dzień dużego rozmiaru. No to przecież ja muszę was zapytać, a raczej dać wam się pochwalić. Co macie dużego? Co macie dużego, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, najłatwiej i tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i wysłać nam głosówkę, a my w zamian za najbardziej oryginalne, abstrakcyjne, może śmieszne, wesołe i bardzo konkretne odpowiedzi wyślemy wam Melo Merch. No to, co macie dużego? Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl, a już za chwilę w Melo o tym, czy lepiej idzie nam oszczędzanie, czy wydawanie i co to jest saving w Melo Radio. 11 po 7.

Jak dla osia Jonathan w Melo. Podkręcamy tempo od rana w środę, 16 minut po godzinie 7. Mamy, a co wy macie dużego? Czekamy na wasze głosówki. No śmiało, to jest ten moment, kiedy świat może o tym usłyszeć. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. W zamian za najfajniejsze mamy Melo Merch. Pierwsze propozycje: duże ego, dużego kota, duże plany. Jeszcze nikt nie przyznał się, że ma dużo kasy, ale często słyszymy, żeby mieć dużo kasy, to trzeba część zarobionych pieniędzy odkładać i oszczędzać. No ale się okazuje, że w praktyce to sami pewnie wiecie, że nie jest z tym za dobrze, no łatwo nie jest. Wiele młodych osób zamiast odkładać pieniądze, woli kasę wydawać. Przede wszystkim na ciekawe doświadczenia i przeżycia. Podróże i rozwijanie swojej pasji. Na to najczęściej idą pieniądze. A ogólnie w takim trendzie i takim łagodnym oszczędzaniu, na które mówi się po prostu soft saving, chodzi o to, żeby z jednej strony trochę odłożyć, a z drugiej jednak korzystać z życia tu i teraz, no bo w końcu po coś te PLN-y zarabiacie, no nie? Jak potrzebujecie kogoś, kto wam o tym będzie przypominał, no to jestem.

0: Robin Schulz i Potter Times w Melo Radio. Tak dla was gramy w środę od rana i tak podkręcamy tempo i dziś dzień dużego rozmiaru, no to chwalcie się, można nagrać głosówkę. Co tam takiego macie dużego?
1: Myślę, że dużego mam grzyba w lesie, do którego pojadę za parę godzin.
0: Tylko nie zdradzaj nikomu miejscowych, wiadomo, grzybiarze trzymają takie informacje dla siebie.
2: Co mam dużego? Duży artystyczny nieład w pokoju.
0: A ty?
3: Hejka Melo Radio, ja mam dużego stresa, bo dziś pierwszy raz od ponad roku wybieram się na randkę. Trzymajcie kciuki.
0: No pewnie, że trzymamy. A wy co macie dużego? Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Już prawie w pół do ósmej.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Szynka wędzona parzona. 26,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Jest, jest, jest!
5: Co cię tak cieszy, kochanie?
4: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
5: W czym?
4: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
5: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
4: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
6: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
7: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kck.konin.pl.

0: montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
1: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
2: Renault. Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
10: Zabrali nam lato grzbana.
9: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Smolasty i Trips i duże oczy, bo w końcu dzisiaj dzień dużego rozmiaru. Co tam dużego macie? Czekamy na wasze głosówki, a wykorzystacie na przykład dużego dmuchanego dinozaura w ogródku, ktoś się przyznał. Duży balkon, stertę prania, duży kredyt zaufania u szefa, ale są też i tacy, którzy mają na przykład duże zaległości. No i tak bywa, w samym środku tygodnia zwłaszcza, a ty?
1: Witam, ja mam duży brzuch.
0: O, i przynajmniej, szczerze i konkretnie. Co macie dużego?
2: A teraz pytanie do wszystkich przedstawicieli handlowych. Czy wy też macie duże plany sprzedażowe?
0: Słuchajcie, dzisiaj, w tę środę, 2 września, to ja wam dobrze radzę i za to trzymam mocno kciuki, że od samego rana dzisiaj róbcie tylko duże rzeczy. Podkręcamy tempo w Melo Marlo Hofstadt. Już teraz I Like za 18.08.

0: Griffin, World Away. I najlepszy drop nowych hitów w Melo. Dzięki takim numerom niesie nas fajnie w tę środę. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Drugi dzień września mamy. Mamy też dla was prognozę pogody na środę. I za chwilę także newsy. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Jelenium i Ellie Goulding w Melo. Wiecie, co będzie o 8, nie? Inni będą gadać, a my wam już tak zagramy w Melo Radio.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Trafik.
1: To ta pora, gdy w szkołach zaczynają się lekcje. Bądźcie ostrożni przy placówkach oświatowych, miejcie oczy dookoła głowy. Przy szkołach i przedszkolach więcej jest też policyjnych patroli czuwających nad bezpieczeństwem najmłodszych. Jeśli chodzi o utrudnienia, to w Koninie ciasno jest na moście Unii Europejskiej czy na Przemysłowej. Pierwszy dzień nauki po wakacyjnej przerwie, czas zacząć. Słońce towarzyszy uczniom w drodze do szkoły i będzie nam towarzyszyło przez całe przedpołudnie. W drugiej części dnia chmur na niebie zacznie przybywać i całkowicie zasłonią słońce, ale parasole nie będą potrzebne, bo na opady deszczu się nie zanosi. Spójrzmy na termometry. Te w Koninie pokazują już 14-15 stopni, a maksymalnie pokażą 22.
2: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek Kraków. Sztab wyborczy Łukasza Gibały walczy z czasem. Wciąż brakuje 1400 podpisów do zgłoszenia jego kandydatury w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała ma nadzieję, że się uda.
3: Na 90% nam się to uda i może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie na plus.
2: Podpisy trzeba zebrać do jutra, do 16. Magdalena French i Magdalinet nie dokończyły meczów w pierwszej rundzie tenisowego US Open. Z powodu intensywnych opadów deszczu spotkania były najpierw przekładane, a potem przerwane. Będą dokończone dziś. Tymczasem burza tropikalna Lowell na Pacyfiku przekształciła się w huragan. Według prognoz dalej ma się nasilać. 42% młodych Polaków dobrze ocenia stan swoich finansów. Chodzi o osoby w wieku od 18 do 35 lat. Tak wynika z badania UCE Research.
4: Są też tacy, którzy powiedzą: dobrze, że już ósma, dobrze, że się nie spóźniłem. Bądźcie z Melo, bo już niedługo nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. A teraz już energetycznie gramy, gdy inni gadają. Waldek Darłak, siema. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w środę. Już 11 minut po 8. No to kto chce zostać dzisiaj gwiazdą tego poranka, co? Zabawa Ostatnie Słowo. Zaczynamy już za chwilę i czekam już teraz na dwie osoby. Jak najszybciej dzwoncie pod 321-321-777. Jeżeli to wy dzisiaj chcecie mieć ostatnie słowo, jeżeli czujecie, że to jest wasz dzień, no to udowodnijcie to całemu światu. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Czekam do zgarnięcia fajny Melo Merch.

0: Podkręcamy tempo, a tak zakręcił Danzel. Już 17 minut po 8 w Melo. Ostatnie słowo. Cześć Iwona. Cześć Iwona, cześć Iwona. Słyszymy się? Iwona, halo? Halo, halo? Jesteśmy? No nie mówcie, że nie, no. A Kamil, ty jesteś?
1: Jestem.
0: Cześć, cześć, tak. Kamil. No, Iwona, śmiało, słyszymy się?
2: Ja was słyszę, halo?
0: A my ciebie nie słyszymy, a tutaj jest bardzo ważne to, żeby cię było dobrze słychać. Słuchajcie, w tej zabawie...
2: No, nie żartujcie.
0: No, głośniej, jesteś? Głośniej. Teraz jesteś, teraz Iwona jesteś. Słuchajcie, w tej zabawie musicie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej, czyli zacznie Iwona. Słowa mówicie na zmianę, raz jedno, raz drugie. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Uwaga, słuchajcie, uwaga, zaczynacie po moim haśle start, zacznie Iwona, a dzisiaj kategoria, z której trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów, to rzeczy, które trzymasz w torbie. Uwaga. Ostatnie słowo. Iwona, start.
2: Telefon.
0: Kamil.
2: Telefon.
1: Telefon.
0: Było. Iwona.
2: Klucze.
0: Kamil.
1: Portfel.
0: Iwona.
2: Pomadka.
0: Wow. Kamil, refleks, refleks. Słuchaj, Iwona była zdecydowanie szybsza. To teraz to już niestety za późno. Czas się skończył. 20 sekund tylko. Kamil, jeden punkt na twoim koncie jest i tak nieźle. Torba dla ciebie. Iwona dzisiaj degraduje przeciwnika. Trzy dobre słowa. 3-1 dla Iwony. I tak się cieszy Iwona, która będzie już niedługo biegać w naszych skietach, oryginalnych skietach Meloradia, które wysyłamy do ciebie. Cześć.

Kygo, Max McNown i Take Me Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja wiem o tym, że gdyby tak zapytać was, co byście chcieli, żeby ktoś wam oddał, to większość powiedziałaby urlop, lato i wakacje. Słuchajcie, wrzesień też może być fajny. Naprawdę. Tylko trzeba zacząć z odpowiednio dobrym nastawieniem. Żeby było energetycznie, to my wam tak zagramy. Don Diablo, Emily Sunday już za chwilę.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Autopromocja. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to,

0: w dobrym stylu.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
8: Renault. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: O reklamie. Autopromocja.
10: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
11: Idę.

Armin Van Buren i Sophie Ellis Baxter w Melo. Podkręcamy tempo już za 17 minut 9. W polskich szkołach zaczął już oficjalnie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów, zarówno w czasie lekcji, jak i podczas przerw. U nas to nowość, ale taki zakaz obowiązuje już od jakiegoś czasu w Norwegii i zmiany są tam bardzo pozytywne. Zauważono, że uczniowie lepiej się uczą, łatwiej im się skupić, mają lepsze samopoczucie i, nie zgadniecie, uwaga, częściej ze sobą rozmawiają i spędzają więcej czasu. A ja to mam wrażenie, że ten zakaz to bardziej martwi nie uczniów, a niektórych rodziców. We'll be right back.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a to Liwka i Poza Tobą Nic w Melo. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Wiecie co robić, głosujcie na swoje ulubione numery. W każdej wolnej chwili można wskoczyć na meloradio.pl i odpowiednio przypunktować to, co lubicie najbardziej. Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Topic i Bakie Joje w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to już za chwilę w Meloradio.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Deň. Autopromocja. Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj, dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
4: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Yes, yes, yes!
6: Co cię tak cieszy, kochanie?
7: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
6: W czym?
7: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
6: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
7: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Teraz w

0: 100% 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie, złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Koninie cały czas ruch jest spory w okolicy ronda miast partnerskich. Spory zator utworzył się od strony mostu Unii Europejskiej. Trasa warszawska Spółdzielców, Kleczewska, 1 Maja czy Przemysłowa to miejsca, w których też zwolnicie. Na Przemysłowej dodatkowo możecie się natknąć na ekipę drogowców. Remonty na wierzchni planowane są do piątku. Ładne przedpołudnie nam się szykuje w Koninie. Na niebie sporo słońca, trochę puszystych obłoczków, a do południa słupki rtęci w termometrach dobiją do 20 stopni. Po południu pokażą maksymalnie 22 stopnie, ale nie będzie już tak ładnie, bo niebo ma się zachmurzyć, no i na słońce będziemy musieli poczekać do jutra. Dobrą wiadomością jest to, że nie zmokniemy, bo padać nie powinno, więc spacer czy rower po pracy to dobry pomysł.
1: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Niemcy. Dwie osoby niegroźnie ranne po wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Jak podaje TVP Info, nad ranem eksplodował tam nieznany przedmiot. Wybuch uszkodził także okna budynku. Polak, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje, pozostanie za kratami. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Jeszcze do jutra można kupić bilety na pociąg taniej. PKP Intercity przygotowało zniżki z okazji swoich 25. urodzin. Mówi Mateusz Gdowski z biura przewoźnika.
2: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych.
1: Zniżki dotyczą pociągów TLK, Intercity, Pendolino oraz Express Intercity. Tegoroczny sierpień był najgorętszy od 1901 roku. Tak było w Indiach. Średnia temperatura w tym kraju wyniosła 28,1 stopnia.
3: Tak jak lubicie, podkręcamy tempo. A po czym poznać fajną środę? No ja wam powiem, po tym, że wypada 2 września. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek Darłak, inni gadają, a my już gramy. Jest 9 w Melo.

Ania Dąbrowska i gramy w Melo i Nieprawda. Tak, gramy dla was i podkręcamy tempo w środę. Dzisiaj mamy drugi dzień września, już 12 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo Radio to o całkiem nowym trendzie w turystyce, jaki pojawił się w tym roku i już wiadomo, że będzie popularny w następnym sezonie też.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. 19 minut po 9 mamy. Słuchajcie, nowy pomysł na biznes się pojawił. Wynajmowanie noclegów na zaćmienie. Konkretnie na zaćmienie słońca. Ja wiem, że jedno to było całkiem niedawno, ale fani tego zjawiska już czają się na następne, które będzie za rok. Walka o dobre miejsca do obserwacji już się zaczęła. Turyści z całego świata rezerwują noclegi w południowej Hiszpanii. To właśnie tam będzie najlepsze miejsce w Europie do tego, żeby obejrzeć to zjawisko. Miasteczka położone na trasie tego zaćmienia już przyciągają turystów. Ceny wynajęcia najlepszych miejscówek powalają. Na przykład willa dla 6 osób położona blisko plaży ze świetnym widokiem na horyzont, uwaga, kosztuje prawie 150 tysięcy złotych za noc, za jedną noc. Trochę drogo, biorąc pod uwagę, że samo zaćmienie potrwa tylko kilka minut. Trzeba chyba ludziom z zagranicy podpowiedzieć, że u nas w Polsce nad morzem jest to wiele taniej, a zaćmienie słońca to czasem i przez połowę wakacji można sobie pooglądać.

Zazwyczaj mówi się, że ludzie szybko wydają pieniądze, a w Meloradiu to możecie szybko pieniądze zdobyć. Szybka kasa może szybko wpaść do was i możecie ją mieć szybko pod ręką. Dajcie tylko znać, na co wydacie te pieniądze. 200 zł do zgarnięcia, 200 mogą być wasze, a my czekamy na was. Zgłoście się i weźcie udział w tej zabawie. Na meloradio.pl możecie wbijać i napisać nam, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. Czekamy na fajne pomysły.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
6: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
8: Renault. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej

0: lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
2: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Po reklamie.

0: Z wami to można wszystko jak zawsze. A najlepiej od rana. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru, to pytamy, co tam macie dużego?
1: Ja mam dużo wolnego czasu, dlatego rzuciłem wszystko i jadę w Bieszczady.
2: A ja mam dużą nadzieję, że zima w tym roku będzie łagodna. Pozdrawiam.
3: A ja mam dużą ciężarówkę.
0: A ty?
4: Ja mam dużą bułę na śniadanie.
0: A to smacznego, zazdrościmy.
5: A ja mam duży zbiornik paliwa. Pozdrawiam wszystkich, co jeżdżą na stację.
0: A teraz to się popisałeś. Trafić w czułe miejsce. Za 18 minut, 10 w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Melo Radio. Złapaliśmy środę, trzymajcie ją mocno i korzystajcie ile się tylko da o to, żeby dalej dobrze płynęła Zadbad już za chwilę w Melo Radio. Za 10 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Gordo Loco Loco. Tak wam zagramy punktualnie o 10. Inni będą wtedy gadać.

0: Marii wydają na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydy-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

Jeszcze do piątku możecie się spodziewać utrudnień na ulicy Przemysłowej w Koninie. To w związku z naprawą uszkodzonych fragmentów jezdni. W czasie pracy drogowców możliwość przejazdu może być czasowo ograniczana. Uważajcie więc i patrzcie na tymczasowe oznakowanie. Zwolnijcie też na trasie warszawskiej przed remontowanym mostem nad Wartą.

0: Jeszcze do południa sporo słońca ma być nad naszymi głowami, od południa chmur na niebie ma przybywać, no i w końcu całkowicie zasłonią słońce. Ale i tak aura w Koninie będzie sprzyjała spacerom czy innym aktywnościom na świeżym powietrzu. Na opady deszczu się nie zanosi, a termometry pokażą do 22 stopni. W nocy niebo się rozpogodzi i jutro przywita nas piękne słońce o poranku. Temperatura spadnie do 11 stopni.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Klamka zapadła, nowy rok szkolny rozpoczęty. W Koninie miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w drugim liceum ogólnokształcącym. Podczas uroczystości 14 osobom powierzono stanowiska dyrektorskie. 7 placówkami pokierują nowe osoby. To w podstawówkach nr 11, 15 i zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 oraz 4 przedszkolach. W szkolnych ławach zasiadło w tym roku w Koninie ponad 12,5 tysiąca uczniów. Jakie towarzyszą im emocje?
2: Nigdy się jakoś nie wraca tak z pełną chęcią.
3: No wakacje minęły tak o i się nie cieszę zbytnio.
2: Nie jest jakoś najlepiej, ale szukam pozytywów. I przynajmniej zobaczymy się ze znajomymi, tak?
0: W Koninie działa 8 szkół ponadpodstawowych i 11 podstawówek. I jeszcze na chwilę wróćmy do wczorajszych wydarzeń. Konin upamiętnił rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody odbyły się przy pomniku pomordowanych w latach 1939-45. Od kombatantów usłyszeliśmy mocne słowa, że wojna nie zaczyna się od huku dział, a od słów, które ranią, obojętności na krzywdę i zgody na niesprawiedliwość.
4: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie damy się zastraszyć. Tak o rosyjskiej eskalacji napięcia w Europie mówi polski premier. Donald Tusk dodaje, że odpowiedzią państw regionu będzie dalsze wspieranie Ukrainy i koordynacja państw NATO. Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw, ostrzega przed tym Europejska Agencja Środowiska. Najbardziej zagrożone są suche regiony basenu Morza Śródziemnego. Zaglądamy do Czech. Został oskarżony o pranie pieniędzy, więc cofnął darowiznę dla państwa o wartości około 45 milionów dolarów. Mowa o Tomaszu Iżikowskim, któremu grozi do 30 lat więzienia. Polscy kibice tłumnie wybrali się na nowojorskie korty. Wierzą, że Iga Świątek odniesie sukces w US Open.
5: Ma szansę na pewno w tym roku też podołać.
6: Zamierzam przyjść na wszystkie mecze.
4: W 2022 roku Polka wygrała cały turniej.
7: Siemanko, w środę, mały piątek, Adi z tej strony, kawa na pokładzie, I hope so. Adi z tej strony, raz jeszcze się witam i serdecznie zapraszam do 14 gramy razem. Gordo, Loco, Loco, od tego zaczynamy.

David Guetta i Run Run River w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj 2 września, maszyna losująca pogodę ruszyła, ale i kalendarz świąt nietypowych dowozi dość mocno. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. Naprawdę! To ten dzień! Przepraszam, za dużo kawy wypiłem. Wiem, że na myśl przychodzi wam tylko jedna rzecz odnośnie tego nietypowego święta, ale pamiętajcie, że rozmiar serca też ma znaczenie. Kogo ja chcę oszukać?

0: Sobie Romeo i Fly High, z tym numerem macie prawdziwy muzyczny odlot. Tak gramy w Melo. A w tej godzinie jeszcze przepiękny hołd dla Phila Collinsa i jego Another Day in Paradise. Romady i Manuel na pewno zadbają o to, by zabrzmiało to mega fajnie.
1: Autopromocja. W poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, panie Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
5: Szkołę ogarniamy nic.

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: Bocian! Patrz! Bocian!
8: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
9: Odlatujemy! Odlot!
8: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaży.

A to jest nuta, którą wybrałem specjalnie dla was. To Chris Brown i Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. A kto jeszcze tego nie zrobił, ten lamus. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Serio, zróbcie to od razu, bo później będzie, nie wiem, coś w robocie wypadnie, albo po prostu zapomnicie. A tak, to macie szansę na to, by zgarnąć, przypomnę, 200, a nawet 500 złotych. Do dzieła, bo jedyne, czego od was potrzebujemy, to żebyście dali znać, na co chcecie to wydać.

0: Tak brzmi muza prosto z Berlina. Fastboy Music Sounds, Meloradio. Tak grają faceci, którzy naprawdę znają się na rzeczy. A my do 11 mamy dosłownie moment, dlatego newsy Meloradia pojawią się za uno momento. Buenos dias, por favor. A muzycznie?
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Jak dobrze poszukacie, to coś na Instagramie Meloradia znajdziecie z Marlon Hofstadt, a ten numer, czyli I Like, punktualnie o 11.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
12: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
13: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
2: Hello.
14: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
1: Druga połowa dnia w Koninie nie będzie już tak ładna jak ta pierwsza. Jak wynika z prognoz synoptyków, od południa chmur nad naszymi głowami będzie przybywać. Słońce w końcu się za nimi schowa, ale jutro znowu wyjrzy. Dziś termometry będą pokazywały w Koninie nie więcej niż 22 stopnie. Jutro ma być o 1 stopień więcej. Noce powoli robią się już chłodniejsze. Najbliższej ma być 11 stopni.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Odwiert geotermalny powstanie w Kazimierzu Biskupim. To ważny krok do planowanej budowy ciepłowni geotermalnej. Ma ona zasilać w ciepło zakłady w strefie inwestycyjnej, mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
2: Po wykonaniu odwiertu i stwierdzeniu, jakiej temperatury mamy wody, faktycznie na jakiej głębokości, jaki jest skład chemiczny, jaka wydajność złóż, wtedy będzie można dalej rozmawiać z przyszłymi inwestorami, żeby wykorzystać w dalszym stopniu i w kolejnych latach ten odwiert.
1: Koszt jego wykonania to ponad 19 milionów złotych. Gmina ma na to dofinansowanie. Tymczasem ponad 12 milionów dofinansowania dostała Słupce na nowe centrum przesiadkowe. W sumie za 15 milionów powstanie miejsce, w którym będzie można wygodnie przesiąść się z pociągu do autobusu lub samochodu. Odrestaurowany też zostanie dworzec PKP. Wracamy jeszcze do nowego roku szkolnego. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie na jego rozpoczęcie dostał od miasta nowego busa. Jest on przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Nim uczniowie bezpiecznie dojadą do szkoły czy pojadą na wycieczki. W ośrodku jest ponad 190 uczniów.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Będzie przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Takie plany ma MSWiA. Kontrole mogą potrwać do końca marca przyszłego roku. Niemieckie służby znalazły podejrzany obiekt po wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dworzec został ogrodzony. W porannej eksplozji ranne zostały dwie osoby. 3/4 gmin nie ma jeszcze tak zwanych planów ogólnych. Bez nich utrudnione jest uzyskanie pozwoleń na budowę, mówi Piotr Krochmal z monitora rynku nieruchomości.
4: To całkowicie uniemożliwi jakąkolwiek inwestycję.
3: A przygotowanie i uchwalenie planu może potrwać nawet kilka miesięcy. Dieta DASH i nordycka najbardziej spowalniają starzenie się organizmu. Takie są wnioski niemieckich naukowców. Analizowali żywienie grupy ponad 6 tysięcy osób.
5: Siemano, powtarzam nasze motto Meloradia. Kiedy inni gadają, my już gramy i to jest już też nasza tradycja. Dlatego punktualnie 11, siemano, Adi z tej strony, Marlon Hofstadt i I Like. Zapraszam do 14.

Maxwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. Kolejna historia z lotu samolotem, która stała się memem. Przeglądam właśnie TikToka i widzę, jak na pokładzie jakaś laska postanowiła, że w przednim rzędzie opiera gołą stopę o ścianę kabiny. I to nie było, wiecie, a ukryje tak, żeby nikt nie widział. Wszyscy to widzieli, bo zaczęli nagrywać. Linie lotnicze się oczywiście odcinają, jak to mówi klasyk, a w komentarzach wojna, a stópkarze mieli raj. No i tak to się żyje.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

0: kawałek do reklamy.
1: Wujek, Sokół i Pogwarzymy w Meloradiu. Mega się jaram, że miałem szansę zagrać wam ten numer. Ktoś zapyta dlaczego, no bo po pierwsze jest świetny, a po drugie Wojtek Sokół to prawdziwa klasa fantastycznego rapu, także naprawdę dobrze jest się odwołać do postaci, które zadbały o to, jak wygląda dzisiejszy kształt w muzyce. I mając tu na myśli między innymi trapy i rapy, także uważam, że mamy naprawdę dobrą muzę w Polsce. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i Better Times, będzie też miła chwila na wspomnienia, Katy Perry, Hot and Cold. Wybierzcie sobie co chcecie, hot czy cold.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej 1,99 zł za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
10: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
9: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
11: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Yes, yes, yes!
13: Co cię tak cieszy, kochanie?
12: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
13: W czym?
12: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
13: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
12: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
14: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe,

0: Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel.

ASAP. I nie chodzi o ten ASAP związany z robotą, tylko ten taki z czterema literami. Tak gramy wam w Meloradio, żebyście trochę mieli radochę od życia. Kiedy wam się nie chce, to pomyślcie o tym, że innym też się nie chce. Dlatego jesteśmy w tym wszystkim razem, bo mi też się nie chce, ale spokojnie, wspólnymi siłami damy sobie świetnie radę. A jako motywacja, szybka kasa, 200, a nawet 500 zł na co chcecie. Nie czekajcie, tylko od razu działajcie tam. Meloradio.pl, wchodzicie, piszecie na co chcecie to wydać, my odzwaniamy do was. No i w zasadzie to tyle. No. Prosty mechanizm, ale za to jaki radosny hajs można zgarnąć. Proszę bardzo, meloradio.pl, do dzieła.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Każda i każdy z nas ma swoje ulubione miejsce i trochę o tym jest ta nuta My Place Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moje miejsce jest na przykład tutaj i w lato na przykład jak nie działa mi klimatyzacja, to już siedzę tutaj, bo tutaj działa i jest mi chłodniej. Na razie nie ma tego problemu, ale generalnie jest okej. Po co ja to mówię? A, no bo newsy Melo Radia już za chwilę, bo jeszcze minutę przed 12, także bądźcie blisko.
1: A już o 12 zagramy
0: Bledka i Tańcz.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze, jutro będzie nowy dzień. Daj, daj, daj, mówię sobie daj szansę.
0: No i ten numer zagramy punktualnie o 12, kiedy jeszcze inni będą gadać, także już możecie się szykować do tego, żeby robić głośniej.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od Artdom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz Artdom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, aha, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Po reklamie.
10: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
11: W pierwszej części popołudnia jeszcze trochę chmur będzie nad naszymi głowami, ale druga zapowiada się już pochmurna. Na opady deszczu jednak się nie zanosi, a termometry maksymalnie będą pokazywały 22 stopnie. W nocy temperatura spadnie w Koninie do 11 stopni, za to niebo się rozpogodzi i gwiazdy i księżyc będziemy mogli podziwiać. Jutro ma być trochę słońca, trochę chmura, termometry pokażą 23 stopnie.
10: To są newsy Meloradia Konin.
11: Agnieszka Pędzik. Wielkopolska policja podsumowała wakacje. W ich trakcie w regionie doszło do blisko 460 wypadków, w których zginęły 42 osoby. To o 4 więcej niż przed rokiem. Rannych zostało ponad 500 osób. A ten miesiąc upłynie policjantom pod hasłem bezpiecznej drogi do szkoły. Przez cały wrzesień będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo w rejonach szkół. W tym tygodniu w akcji udział biorą też konieńscy strażnicy miejscy. Wywiercą w ziemi dziurę o głębokości ponad 2,5 km, by zbadać pokłady wody. Odwierty geotermalny w Kazimierzu Biskupim powstanie przy ulicy Lotniczej, mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
12: On będzie zlokalizowany obok Kazimierza, można powiedzieć, przy zwałowisku zewnętrznym odrywki Kazimierz w kierunku Nieświastowa, ale to dobrane zostało z tego powodu, żeby obsłużyć w przyszłości ewentualnie i zapewnić ciepło Kazimierzowi Biskupiemu w miejscowości Kozarzew, dalej w Kozarzewku, no i oczywiście miejscowość Nieświastów, ale przede wszystkim do naszych terenów inwestycyjnych, które otworzyliśmy.
11: Wykonawca ma 18 miesięcy na wykonanie odwiertu.
13: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Załoga śmigłowca odnalazła jednego z dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na Zatoce Puckiej. Wczoraj wieczorem wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina i nie wrócili przed zmrokiem. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Pozostajemy na wodzie. Dwa statki handlowe zderzyły się w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Utracono kontakt z jednym z nich. Kaucje z niezwróconych opakowań nie przepadną i nie wzbogacą się na nich prywatne firmy. Operatorzy muszą te środki zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, zapewnia ministra środowiska Paulina Henik-Kloska.
14: Także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
13: Wszystkie takie wydatki będą rozliczane. Ryby pływające w ławicy nie dostosowują kierunku ruchu do całej grupy. Według naukowców obserwują jednego z najbliższych osobników i podążają tam, gdzie on.
15: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, to wiecie. Bledka i tańcz, zapraszam was do tańca, ale to ja prowadzę.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Meloradio. No właśnie, wszystko jest w porządku, dlatego nie martwcie się na zapas. A tej wizyty to raczej szybko ta kobieta nie zapomni. Cuda się zdarzają. Słuchajcie, mieszkanka włoskiej Toskanii wybrała się randomowo do fryzjera. Zapłaciła za usługę 46 euro, czyli jakieś tam 200 na nasze. Schowała paragon i stała się magia, no bo nasza bohaterka w loterii paragonowej wygrała 100 tysięcy euro, to około 433 tysiące złotych. Salon też dostał nagrodę, około 86 tysięcy złotych, ale to tylko dlatego, że nasza bohaterka była miła. Nie wiem jak wy, ale ja tak sobie myślę trochę na głos. Chyba też pójdę do fryzjera? Jak to ma pomóc szczęściu, to nawet na łyso się ogolę.
1: Wiążą męsją ma planet. Jeśli sepa koma lekol.

0: Neptunika i What If w Meloradiu. A co jeśli będzie to ładny wrzesień, pełen takiej złotej polskiej jesieni? To będzie naprawdę super, bo tego i sobie wam życzę, bo wtedy naprawdę będzie dużo, dużo fajniej nawet na spacer gdzieś wyskoczyć. W tej godzinie DB Rexa i Sad Girls, będzie też Adam Lambert i Ghost Town.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Szynka wędzona, parzona. 26,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
7: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
7: Ej, nowy, skocz po kawę.
8: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
7: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
9: Wróć do mnie.
10: Załatwimy to w inny sposób.
11: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
12: Vous verrez maintenant.
6: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
12: Iga Dudziuk.
10: Mikołaj Kujawiński.

Widzicie, i tak to jest. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, no już się zaczynam starzeć. Słuchacie Meloradia właśnie w piątek po 18:00. Wy kojarzycie, 30 Meloradia. Fantastyczne spotkanie z artystami, których uwielbiacie, bo tam gramy tylko te numery, na które głosujecie. No i możecie na nie zagłosować na meloradio.pl właśnie. Także do dzieła, wbijajcie, głosujcie, bo to od was zależy, kto wygra to zestawienie i to notowanie. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu. Niech wygra ten, kogo lubicie najbardziej, to sobie posłuchacie na pierwszym miejscu. No i wtedy będzie można robić głośno. Topic Becky G i Sorry Papi, na to też można głosować i nawet polecam i rekomenduję.

0: Kygo i Take Me Back. Podkręcamy tempo w melo. Jeżeli nie widzieliście, to w wolnej chwili polecam zobaczyć, co Kygo zrobił z muzą od Michaela Jacksona. I mówię to nieironicznie, wyszło naprawdę cudownie. A newsy Meloradia już niedługo.
1: A już o 13 zagramy.
0: No właśnie, How Does It Feel, czyli Dub Dogs. Muszę przyznać, że sample z tej nuty naprawdę genialnie brzmią, są mega ciężkie, mega tłuste i usłyszymy się z nimi punktualnie o 13.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: powinniśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis.

0: newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że to Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szukacie pracy? No to jest dobry news. Pracodawcy coraz częściej potrzebują ludzi niemal natychmiast. Z analizy grupy Progres wynika, że najwięcej ofert dotyczy budowy i remontów. Bądźcie ostrożni na hulajnogach elektrycznych, bo rośnie liczba ofiar wypadków z ich udziałem, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
1: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym.
0: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. No i uważajcie na AI, tworzy fałszywe metamorfozy. Specjaliści ostrzegają, że to nierealne wzorce dla nastolatek.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Na zegarach 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od Dub Dogs i How Does It Feel?

Eli Ox i Reasons w Melo Radio. Wszyscy mamy swoje powody. Do czego? By odwiedzić na przykład Instagrama Meloradia, bo tam spotkacie też Eli Oxa, z którym gadał Olek Pych podczas Tomorrowland. Ja wam powiem, że no byłem pierwszy raz i było naprawdę super mega fajnie, do tego stopnia, że minęło już trochę czasu, a ja nadal nie mogę się uwolnić od tego przeżycia. I był tam też Armin van Buuren, z którym też możecie zobaczyć nasze materiały, nasz content, a my teraz go w międzyczasie zagramy, bo czemu by nie? Legendy zawsze się szanują.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo Radio. Ale wy wiecie o tym, że ja chcę dla was dobrze, nie? Dlatego polecam, żebyście zostali, bo muzycznie to się będzie tutaj działo za chwilę naprawdę bardzo dobrze. Alan Walker i Fate, pojawi się m.in. Moonlight i Alabama Ten, będzie Pitbull, nie no, jest dobrze.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Целый день. Автопромоция. Реклама.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg, crema dolce i forte. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

Robin Schulz i One More Time w Melo Radio. Tak muzycznie Robin daje do zrozumienia, że czasami warto spróbować jeszcze raz. I to samo jest z szybką kasą. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijamy, nie czekamy, tylko od razu atakujemy, żeby zdobyć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie po prostu zachcecie. Nie wiem, potrzebujecie jakiejś gry, potrzebujecie lokówki albo czegokolwiek innego, brakuje wam do biletu lotniczego, działajcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tylko powiem, że im bardziej pokręcone, im bardziej szalone, im bardziej odjechane zgłoszenie, tym tylko lepiej dla was. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy.

0: Chyba nie skłamię, mówiąc, że w ostatnim czasie to jedna z moich ulubionych piosenek. Liwka, Poza Tobą Nic, tak gramy wam w Melo Radio. A ja już się powoli żegnam, Hadi z tej strony, kłaniam się i dzięki bardzo za dzisiaj. Słyszymy się jutro od 10:00, za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie. Będzie mocarnie, jak zawsze z nimi, także bawcie się dobrze.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Hendrix i Golden. A to taka ode mnie niespodzianka, bo wiem, że bardzo lubią, to postanowiłem zostawić im coś fajnego na start. K-popowo będzie to na pewno, ja jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, siemanko.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
8: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
9: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
14: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Yes, yes, yes!
2: Co cię tak cieszy, kochanie?
1: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
2: Czym?
1: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
2: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
1: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku na A1. Na wysokości Mykanowa ciężarówka wjechała wczoraj w ekipę remontującą jezdnię. Zginęły 4 osoby. Przed sądem stanął youtuber. Wojciech K. jest oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Pierwszy w Polsce samolot elektryczny mają Katowice. Jest zeroemisyjny i cichszy niż spalinowe, mówi Olaf Gawlik, uczeń technikum lotniczego, które kupiło samolot.
1: Wszystkie te silniki tradycyjne, tłokowe, spalinowe jednak generują trochę dźwięku. Jednak samolot elektryczny jest dużo cichszy, zostaje tylko śmigło. No a cała technologia śmigła się coraz bardziej rozwijana, są też coraz bardziej ciche.
0: Uczniowie poznają m.in. obsługę maszyny. W pogodzie najbliższe dni mogą być deszczowe. Dodatkowo na południu i wschodzie kraju może też

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie serdecznie. Już jest wtorek? Nie, środa.
2: Środa już jest.
1: Jest już środa?
2: Tak, dzisiaj drugi dzień września. Już normalnie lekcje teraz są.
1: Wow, ale środa to dzień przyjemności. Akurat w Meloradiu mamy ich sporo.
2: Tak jest. Będzie na przykład o Lewandowskich, naszych ukochanych, ulubionych. Wczoraj pytaliśmy, czego nie mówić na obiedzie u teściów i o teściowej też pogadamy.
1: Ale będzie też coś o dużych rozmiarach. Ja jestem fanką wielkich rozmiarów.
2: Ja się nie wypowiadam.
1: Iga Mikołaj.
2: Siemano.
0: Freak

0: Gabby Ponte Lumix, Prezioso Thunder w Meloradiu.
1: A dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. To jest chyba moje ulubione święto, wyobraź sobie.
0: Lubisz duży rozmiar?
1: Uwielbiam duże rozmiary.
0: Patrz na tego bydlaka.
1: Pa! Wow! Paki
0: wielki.
1: Mikołaj, schowaj to.
0: Paki wielki. 45 numer.
1: Faktycznie masz dużą stopę.
0: A wiesz, co się mówi o ludziach, którzy mają duże stopy?
1: Nie, nie, duże nosy. Tak? Też masz duży nos.
0: Wszystko się zgadza.
1: Trzeba to sprawdzić. No dobra, to graj tę piosenkę, ja sprawdzę.
0: On tonight. No to będzie, jak ktoś ma duży rozmiar.
1: Powodzenia.
0: Silva Bampa.

0: RFF, mam Bianglosia.
1: Filip Heiser. Jest to nazwisko, które wzbudza bardzo dużo emocji u ludzi, u internautów.
0: Głównie negatywnych, mam wrażenie. Ale zapracował sobie na to, szczerze mówiąc.
1: To prawda, ma bardzo specyficzne podejście do biznesu, do życia, do związków chociażby. Filip Heiser, lat 41.
0: Tak, związał się z 20-latką, tak? No i też był ostatnio w programie u Kuby i pojawiło się pytanie właśnie o tę osobę.
2: 19 czy 20 lat, no Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz?
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: Myślę, że wiem dlaczego.
1: Chyba problemem jest to, że umawia się z jej dzieckiem, z naciskiem na dziecko.
0: Dzieckiem, no tak, to 21 lat różnicy, to ty byś się musiała spotykać z 5-latkiem teraz chyba, nie?
1: To jest nienormalne. Wow.
0: Ale jak się kochają, to wiadomo co z nimi.
1: Weź. Masakra.

0: Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Take it slow, tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: A w tej godzinie zapraszamy Was na wycieczkę do Chicago, bo tam się dzieją rzeczy niezwykłe, rzeczy trudne, rzeczy nie do przejścia.
0: Tak jest. Anna i Robert Lewandowscy mają kolejny problem.
1: A jaki? O tym jeszcze w tej godzinie.
2: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Melo Radio.
2: Super! Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej złoty 99 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska, 43A.
3: Renault. Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
15: Praca, szkoła, korki.
14: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
15: Od rana dużo pozytywnej energii.
14: I jeszcze fajniejszą muzę.
15: Świeże trendy prosto z sieci.
14: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
15: Od poniedziałku do piątku.
14: Już od 6:30.
15: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
14: Marcin Sikora.
15: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Będzie jaśniej, to Filipek i Nel w Melo.
1: A nie jest tak do końca jasno w życiu Lewandowskich.
0: Tak jest, oni w Chicago mają spory problem, jeszcze sobie nie znaleźli lokum żadnego.
1: O nie, i nie są z tego powodu zadowoleni, bo wciąż muszą mieszkać w hotelu.
0: Tak, nawet tutaj jest napisane, utknęli w luksusowym hotelu,
1: o nie.
0: No najgorzej.
1: Co teraz?
0: Ze wszystkich miejsc, w których można utknąć,
1: śniadania,
0: to jest chyba najgorsze.
1: Jedzenie
0: baseny,
1: pod nos.
0: Pokojówki, nie?
1: Spa!
0: Jezu, jak tak można żyć, naprawdę.
1: I co teraz?

0: Run, run river. Po angielsku to będzie biegnie, biegnie rzeka. Mogę korepetycji udzielać.
1: Myślę, że mógłbyś, ale nie zapłaciłabym ci więcej niż 19 zł za godzinę.
0: Nie, to teraz stawki są o wiele wyższe.
1: Tak?
0: O tym posłuchamy m.in. w newsach Maloradia już za chwilę.
2: A już o 15 zagramy.
0: O coś po polsku. Karnawał, Gips, PZ for Money.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
1: Ale ten numer dobrze zagrał 15.
0: Punktualnie w dodatku.
3: Kusi cały świat, nie chcę już tracić bliskich, których oślepił.
2: Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy! Odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
2: Kiedy potrzebujesz

0: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
4: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska, 43A.
8: Renault.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec Latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie.
14: Po reklamie. Autopromocja.

0: Harciarek. Zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymano w sprawie zonda krypto. Jak informuje MSWiA, obecnie zabezpieczane jest mienie podejrzanych i trwają przeszukania mieszkań. To były rekordowe wakacje na Zakopiance. Przez tunel przejechały ponad 2 miliony samochodów. Ile rodzice wydają na korepetycje, to sprawdził GUS. Ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
0: W dużych miastach jest drożej. Dwie figurki sprzed 40 tysięcy lat odkryto w jaskini w Niemczech. Są bardzo małe, mają rozmiar paznokcia.
2: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy trochę o pieniądzach, bo ludziom się w głowach poprzewracało.
3: Trochę tak. Trzeba zarabiać dziesiątki tysięcy.
2: Setki.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Lady to Loud Luxury i Brand of Mala Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy może 5 tysięcy według ciebie powinien zarabiać twój partner? Nie oferuję, bo nie mam.
0: A, no ja też właśnie nie mam i to jest problem, ponieważ pytanie, które często zadaje się na ulicy, gdzieś tam na TikToku czy na Instagramie, brzmi: ile powinien zarabiać facet, żebyś chciała się z nim związać? No i takie właśnie kwoty padają. Mało tego, jeszcze trzeba mieszkanie, najlepiej około 100 metrów, dobra fura, no i oczywiście odpowiedni styl życia.
1: I też odpowiednie wyposażenie też jest
0: istotne. Ale 100 metrów mieszkania to chyba...
1: Mieszkania
0: 100 metrów. Nie, to nie tego 100 metrów mieszkania. To chyba by było wręcz niebezpieczne dla życia i zdrowia.

0: Love is the only thing to Lost Frequencies. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu w Frequite oczywiście.
1: Praca zdalna nie jest szkodliwa i wpływa pozytywnie na pracowników, tak brzmią najnowsze badania. I my się z tym być może zgadzamy w pewnym sensie, ale też nie do końca.
0: Wiesz, że ja nigdy nie pracowałem zdalnie chyba?
1: Naprawdę?
0: No, ominęło mnie to jakoś zupełnie.
1: Ja studiowałam zdalnie i się zgadzam z tym, że to wpłynęło fantastycznie na moją edukację, nie ukończyłam studiów.
0: Znaczy ja też nie, a chodziłem stacjonarnie, tylko właśnie nie chodziłem, to był ten problem. Ale mamy ekspertkę w tej dziedzinie.
1: Prosimy.
0: Czyli naszą wydawniczkę, wydawnicę?
1: Wydawcę, pani wydawcę,
0: pani
1: Karolina.
0: Pani wydawcę, bo wiesz, chciałem feminatywem takim zarzucić.
1: A to dobrze, tak na czasie.
0: Karolina jest zdalnie, więc poprosiliśmy o wypowiedź.
2: Po pierwsze, chcę tutaj zaznaczyć bardzo mocno to, że praca zdalna jest tak samo wydajna jak praca stacjonarna. I tutaj niech moi szefowie Łukasz, Krystian to usłyszą, bo to jest naprawdę taka sama wydajność. Aha. Taka sama wydajność. Druga najważniejsza rzecz jest taka, że można pracować z łóżka cały czas w piżamie. I nikt tego nie widzi, nikt nie ma z tym problemu i jest wszystko okej. Okay. Więc to jest druga najważniejsza rzecz w pracy. No i trzecia, taka już prywatna rzecz, że mogę jeść w miejscu, w którym pracuję. W tym samym miejscu, w tym samym pokoju. Lubię to.
1: Ale sekunda, stop. Czyli, że można jeść i pracować i bawić się w łóżku? To wszystko w tym łóżku?
0: Ja też bym chciał tak z łóżka poprowadzić program.
1: No to chodź. Zapraszam.
0: To na niebieskiej
1: cię.
0: Platformie.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to Axwell i Bond w Meloradiu Whatever Turns You On, ale akurat w tym przypadku to nie takie whatever.
1: A miałeś kiedyś taką sytuację, że byłeś z dziewczyną w łóżku i bałeś się, że to twoja siostra?
0: Wiesz co, wyobraź sobie, że nigdy.
1: A widzisz, to nie takie oczywiste.
0: No właśnie, ponieważ trafiliśmy na historię dwojga ludzi, którzy bardzo chcieli wziąć ze sobą ślub, ale mieli pewne wątpliwości, czy może się to w ogóle udać. O tym jeszcze w tej godzinie sobie poopowiadamy.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: promocja. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jest, jest, jest!
4: Co cię tak cieszy, kochanie?
3: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
4: W czym?
3: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
4: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
3: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
5: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: to jest Sweet Nothing w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Wiesz, Mikołaj, kocham cię jak brata.
0: Wiesz co, we Francji to może mieć dwuznaczne znaczenie, ponieważ jest taka historia właśnie pary z Francji, która poznała się w 2010 roku.
1: Pięknie.
0: I to była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko nie byli pewni, czy to było uczucie romantyczne, czy efekt biologicznego pokrewieństwa.
1: Czy mógłbyś wyjaśnić tę sytuację?
0: No bo obie te osoby, ich ojcowie, byli dawcami nasienia.
1: Jasne.
0: I oni nie wiedzieli, czy to jest ten sam dawca, nie? I nie wiedzą, czy się kochają, bo się kochają, czy się kochają, bo są rodzeństwem.
1: No wiesz, zakazany owoc smakuje najlepiej.

0: All The Way to Griffin w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Flick Fajcie.
1: Mamy super wiadomości dla wszystkich fanów gier o zombiakach.
0: Zwłaszcza dla naszego wielkiego przyjaciela Adriana Nowaka, to bo jest jego ulubiona seria i on cały czas o niej mówi, ja już nie mogę o tym słuchać.
1: No to dobra, to niech on posłucha serwisu, a potem do niego zadzwonimy, jak jego
0: sprawdzimy,
1: wrażenia.
0: Czy w ogóle słuchał serwisu, tak, tak. Czy jest na bieżąco z newsami Melo Radia, bo ona już...
1: No mam nadzieję,
0: za chwilę przecież, nie? No właśnie, jak nie, to będzie bura na
1: Uwaga.
0: Żywo.
1: Uwaga. Będzie.
2: A już o 16 zagramy.
0: Do dzienniczka Dracula, Tame Impala.
1: Ten numer, zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.

0: Zerwę radio i wydają na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Radio Konin. Co jest grane w Koninie?
1: Agnieszka Pędzik, na początek coś dla melomanów. Na koncert w plenerze będziecie mogli się wybrać jutro do Żychlina. O 17:00 w ogrodzie przed Pałacem Bronikowskich wystąpi Michał Besista, student Akademii Muzycznej w Krakowie. Konińscy melomani mogą go pamiętać z 19. Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych. Jutrzejsze wydarzenie będzie wspomnieniem pobytu 19-letniego Fryderyka Chopina w Żychlinie na weselu w Pałacu Bronikowskich. Wstęp będzie wolny. A gdyby tak zamiast w studiu jogę poćwiczyć w Konińskiej Wieży Ciśnień, będzie taka możliwość. W planie cykl spotkań pod hasłem Joga na Wysokości. Pierwsze 29 września o 18:30. Bilety można kupować w Domu Kultury Oskar lub internecie. I jeszcze o wyjątkowej wystawie, która 13 września będzie w holu Konińskiego Centrum Kultury. To wystawa kotów z Konińskiego Schroniska. Jeśli rozważacie adopcję, to nie może Was tam zabraknąć.
2: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Doszło do niej w sierpniu. Wrocławski sąd obniżył karę dla mężczyzny, który latami więził kobietę. To głośna sprawa z miejscowości Gajki. Mężczyzna za kratami spędzi 25 lat. Kolejni polscy strażacy wracają z Hiszpanii. Pomagali tam gasić ogień, mówi kapitan Adrian Michałek.
3: W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami dwa śmigłowce gaśnicze i dwa samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
2: Ogień był największy od lat. Nowy Resident Evil może zaliczyć najlepszy debiut w historii całej serii. Prognozy dają filmowi do 50 milionów dolarów w pierwszy weekend. Premiera w Stanach 18 września.
4: I mamy godzinę 16:00. Słuchacie Freak Fightu, ktoś się bardzo uśmiechnie, ponieważ sypniemy gotówką.
5: I to bardzo taką szybką.
4: Szybką?
5: Szybką.
4: To dobrze.

0: to szał z Melo Radio. Call my name. A na żywo jak to pięknie brzmi.
1: Ach, bo ty byłeś zaproszony.
0: Tak, tak, bardzo mi się podobało. Teraz wykonujemy telefon do naszego przyjaciela Adriana Nowaka. Zobaczymy, czy on nas w ogóle odbierze, bo dzwonimy do niego z zaskoczenia.
1: Ale sekunda.
2: Nowak, kłaniam się.
0: Cześć, Nowaku. Cześć, Nowaku. Iga Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
2: No siema, bubasy, co tam?
1: Czy słuchałeś newsów Melo Radio?
2: Czy słuchałem newsów Melo Radio?
0: No.
1: Tak.
2: Jeżeli byłem w drzemce, to nie słyszałem, a byłem w drzemce, powinienem...
1: Znaczy ja cię zgłoszę, wiesz?
0: Bardzo brzydko, bo było o twoim ulubionym rezydencie. Ale jak nie słyszałeś, to się rozłączamy.
1: Pa!
0: Bardzo brzydko.

0: Kalimanino.
1: Jak pięknie w rytm wystukujesz.
2: Dziękuję, pazurkami.
3: Szybka kasa od Meloradia.
2: Jejku, dzwonimy właśnie do Magdy, która weszła na meloradio.pl. Życzy sobie 200 zł, ponieważ planuje...
1: No to się dowiemy, co planuje. Oczywiście najpierw musi od nas odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów, numer już wybrany. Już dzwonimy.
2: Magda.
1: Już się wszystko tutaj dzieje. Magda, odbierz. Halo, to my. Adrian odebrał, ale pieniędzy nie dostanie.
2: A Magda?
1: Trzeci sygnał.
4: Halo?
2: Cześć, Madzia. Ty to umiesz trzymać w niepewności. Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
4: Halo, cześć.
2: Cześć. Jaki humor u ciebie dzisiaj?
4: Fajny, super. Właśnie jestem na rolkach.
2: Wow, to ty jesteś sportowym świrem.
4: Tak, można tak powiedzieć.
1: No i ze sportem też jest powiązane twoje zgłoszenie. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 od Melo?
4: Tak, zgadza się.
2: A na co byś chciała te pieniądze?
4: Na co bym chciała je przeznaczyć? Moja koleżanka właśnie zaczęła prowadzić zajęcia pole dance.
2: Aha.
4: No i chciałabym jej zrobić taką niespodziankę i po prostu wykupić karnet na cały miesiąc.
2: Wow.
1: No proszę, proszę. No to w takim razie na takie niespodzianki bardzo chętnie dajemy kasę. I ona już do ciebie leci. Za chwilę 200 możesz wyciągać z bankomatu.
4: O, super. Dziękuję ślicznie.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: to jest Fast Boy Music Sounds. Szybki chłopak to musi mieć na paliwo.
1: A, oczywiście. Pamiętacie słynną akcję z Wałbrzycha, o której mówiliśmy wam wczoraj? Taka bójka o paliwo.
0: No to jest update.
1: Wow.
0: I to taki dosyć ciekawy, niespodziewany.
1: Wrócimy do tego.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

0: Kizownik w Meloradiu.
1: A teraz GTA Wałbrzych.
0: Jej, zmieniliśmy trochę klimat, bo słuchajcie, ten Wałbrzych się robi naprawdę miastem po prostu niebezpieczeństwa.
1: Tak, mówiliśmy wczoraj o tym, że faceci się pobili na stacji benzynowej o paliwo, no i dzisiaj się okazuje, że trzech z tych facetów to byli funkcjonariusze policji, a jeden z nich był komendantem miejskim w Jeleniej Górze.
0: I oni też się bili o to paliwo. Dobrze rozumiem, policja się biła o tanie paliwo.
1: Tak, czyli chyba wypadałoby dofinansować policję. W skrócie...

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Iga, czy wiesz, że w Gdańsku będą mieli najdłuższy?
1: O, a co?
0: Nie dość, że najdłuższy, to też najszerszy.
1: A największy też?
0: No właściwie tak. A co konkretnie, to mówimy? Będzie w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Alabama 10. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM. Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
1: Renault.
13: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Bocian! Patrz! Bocian!
16: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
17: Odlatujemy! Odlot!
16: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja.

0: Słuchaj na 99.6 FM. Co jest grane w Koninie?
1: Agnieszka Pędzik. Na początek propozycja filmowa. Kino Café zaprasza jutro na kobiecy wieczór. Będzie to spotkanie z historią fotografki, uczestniczki francuskiego ruchu oporu, która w kadrze zatrzymała obrazy i emocje czasów naznaczonych wojną. O 18:00 obejrzycie film Julia Pirot, Piękno i siła, a po seansie spotkacie się z reżyserką filmu Ewą Pytką. Niebawem też będzie okazja, by się spotkać z dziennikarzem, podróżnikiem i autorem książek Jarosławem Kretem. Spotkanie będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim 18 września. Właśnie o 17:00. Wstęp będzie wolny. I jeszcze propozycja na ten weekend. Pożegnamy lato na bulwarze nadwarciańskim. Będą to 2 dni wypełnione muzyką i słowiańskimi mitami. Usłyszymy też piosenkę o Koninie Witolda Freemana w wykonaniu mieszkańców Konina, a także hity króla popu Michaela Jacksona, które wykonają Wojownicy Światła.
2: To są newsy na 17:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Śledczy namierzyli wszystkich uczestników śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków. Wśród zatrzymanych są 2 osoby nieletnie, które przed zdarzeniem były w ośrodku wychowawczym. W ręce policji wpadli sprawcy pobicia na sopockim Monciaku. Wpadli nietypowo, bo łapali stopa. Akurat zatrzymał się radiowóz. Gdańsk zamówił najdłuższe tramwaje w Polsce. Będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów. Mówi prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Maciej Lisicki.
3: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku.
2: Gotowe tramwaje przyjadą do Gdańska za 3 lata. Naukowcy zmierzą krople deszczu. Dzięki temu chcą lepiej prognozować ekstremalne ulewy.
4: No nie dość, że długi, to jeszcze szeroki, nie?
5: Wszystko na swoim miejscu. Dobrze się składa, bo mamy podobne pytanie dzisiaj do was, drodzy słuchacze.
4: Tak, to znaczy nie o tramwaj, ale tak.

0: Loki, The Chainsmokers z Maloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
0: No, próbowałeś.
1: O, albo proszę, nie rób tak.
0: Przestań. Daj sobie spokój.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na odpowiedzi od was. Głosówki wysyłacie przez WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Mam nadzieję, że to nie jest twoja codzienność.

0: DJ Fresh i Teora, Hot Right Now w Melo Radio. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Dostaliśmy masę tekstówek, ale jesteśmy spragnieni głosówek.
1: Tak jest, ale oczywiście czytamy wasze wiadomości, na przykład... O, Piotrek. Kochanie, jaki Piotrek?
0: Ale przypał.
1: Przestań płakać.
0: Wow.
1: To niebezpiecznie się zrobiło tutaj. Artur napisał, przecież nic się nie stało.
0: Stało się właśnie.
1: Przepraszam. To jest
0: i to byłby Konrad nasz ostatni raz.
1: I no Kasia, myślę, że tutaj... Najmocniej. Planujesz wejść?
0: Ała,
1: zabolało.
0: Już
1: jest. Nie? I mamy jedną głosówkę.
2: Przed tobą był tylko mój dziadek.
0: Wow.
1: To w sensie, że w tym łóżku był dziadek. Może spał, wiesz, że to jest takie łóżko w spadku po dziadku. Tak, tak.
0: Muszę wyczyścić swoje brudne myśli.
1: Wystrugane z drewna.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu Reasons. I tak właśnie podkręcamy tempo. To są bardzo ładne powody. A co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Zosia nam się nagrała.
1: Najgorsze, co można usłyszeć w łóżku, to pobudka.
2: Oj, tak, zgadzam się. Najgorzej o 6.
0: WhatsApp Meloradia. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Nagrywacie się. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram. Starszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
12: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego. Z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Sigala i Paloma Faithes, Lullaby.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na ITRP, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Ja pragnę zauważyć, że Cypek mnie przeradził, bo napisał tak. Najgorzej jest, jak powiesz, pęknął.
0: To jest chyba najgorsze, co można usłyszeć, ale mamy też dwie inne propozycje.
2: Ostatnio leżymy z moją królewną przed telewizorem. Aha. W pokoju pod kocykiem. Oglądamy jakiś film, odwraca się do mnie tak skrycie i mówi, wiesz co, pierdnęłam.
1: Ja pragnę powiedzieć, że dziewczyny tego nie robią.
0: To zobaczymy, bo Patrycja też się nagrała.
3: Najgorsze, co można usłyszeć, to puściłem bąka.
0: A, czyli widzisz, tylko w obie chłopcy. Strony. Jak tylko chłopcy. Właśnie parytety są, bardzo dobrze.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

poniedziałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: jak młody White, który tu jest. Faktycznie. I zarabia na euro i w PLN.
1: A to jest dopiero bogacz,
2: bogacz.
1: Nie?
0: To nie?
1: Mm-hmm. Ja mu trzeba sprawdzić jego zeznania podatkowe.
0: Może lepiej nie.
2: No właśnie, przestraszymy się.
0: Ja mi będę...
3: A już o 18 zagramy...
1: Zagramy...
2: No to fajnie zagrasz.
0: Tak, ja jestem bardzo zadowolony. Przygotowywałem ten numer bardzo długo.
2: Serio?
0: Na początek dzisiejszego programu, bo jest fajny.
3: Reklama. Jest, jest, jest!
4: Co cię tak cieszy, kochanie?
3: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
4: W czym?
3: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
4: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
3: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
12: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
8: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zarzuty usłyszał kierowca ciężarówki, który na A1C wjechał w ekipę remontującą jezdnię. Jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
9: Śledztwo prokuratury będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
8: Alkomat wykazał, że kierowca był trzeźwy. Kierowcy, nie miejcie złudzeń, program CPN nie wróci, mówi minister energii Miłosz Motyka. Powodem jest bardzo napięty budżet państwa. Poseł Łukasz Mejza ma zatrzymane prawo jazdy, powodem przekroczenie limitu punktów karnych. Turcja ponownie najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem Polaków, wynika tak z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu są Grecja i Bułgaria.
10: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: Idę w Melo.
1: No i 18 już minęła, Pychu z tej strony, siemano, to jest Melo Radio. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem. Jak czytam, byli ze sobą 17 lat, ale ich związek dziś dobiegł końca. No ale mam nadzieję, że nasz związek z dobrymi wieczorami jeszcze będzie trwał i to bardzo, bardzo długo, bo ja fajnie pogram. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. To na sam początek. No to co, lecimy? Tu Pychu jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

ale to jest dobre. Fate, Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18, a do naszej meloradiowej rodziny dołączają nowi koledzy. O tym więcej już za moment. A to Cleo.

ale ona jest super. No w końcu Supergirl. Ciekawa, o kim nagrała ten numer. Hanna na klapy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo z buziaczkami dla wszystkich super dziewczyn, które teraz słuchają. Chłopaków też, a co? 19 minut po 18 na zegarach, a na naszą antenę wbijają oni. Słuchajcie, nasza rodzina Meloradia się powiększa. No i już w sobotę w ramach Dobrego Melo posłuchacie premierowo seta od Blaster Jacks. To holenderski duet DJ-ów, który dołącza do składu naszego Dobrego Melo. Przypominam, w piątki od 22 i w sobotę od 20. Prawdziwe, dobre melo, jedyne w swoim rodzaju, czyli sety muzyczne od najlepszych DJ-ów na świecie. Tylko na antenie Meloradia, bo gdzieżby indziej. Na domówki w sam raz. Meloradio. A teraz numer, który jest w sam raz w sumie do wszystkiego. Gdziekolwiek nie jesteście, on dobrze siądzie. Silva Bumpa i On Tonight w Meloradio.

0: What if? Takie pytanie niczym o przyszłość sobie kiedyś mędrcowie zadawali. Teraz zadaję Neptunika. To Meloradio, podkręcamy tempo, 28 minut po 18 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. To była jedna z naszych nowości, których wieczorami gramy wam całą masę i bardzo dobrze, bo warto być na bieżąco z tym, co w muzie. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, że prawo jazdy to jest taki dokument, który każdy może mieć, ale to w sumie nie wszyscy powinni.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Jak czytam, pewnej nocy wziął warte prawie 2 miliony mega luksusowe auto od swoich starych, no i wybrał się na przejażdżkę. 15-latek, przypominam. No ale trochę nie wyrobił na pewnym zakręcie, no i wpadł w barierki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, poza oczywiście samochodem. Auto do warsztatu musiało trafić, no a on chyba trafi do swojego pokoju, na szlaban, dopóki nie zda praktyki.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale ja lubię ten kawałek. Can't get enough, Dr. Feelgood. Trips w Melo. I Klora Homastrom. A już za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: hit tego lata, Self-Aware. Dziewiętnasta wybije i ten numer wybrzmi na antenie Mela Radia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Amazon przedstawia Szymon i Ekstremalny. Ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
13: Codziennie.
15: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
12: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkup.

0: Meloradio Colin. Idę w Melo.
1: No i mamy już 19 na zegarach, to ten moment, żebyście spróbowali wejść do mojej głowy. To trochę niebezpieczne, ale jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc możemy spróbować. A wcześniej gramy, obiecane kilka minut temu, Self-Aware. To na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Whatever turns you on, Axwell i Bon w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19. To dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i zgadujecie, co to takiego. No a dziś po głowie chodzi mi rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu. No i może ta rzecz być różnej wielkości. 321-321-777, ten numer zapiszcie. Za chwilę się wam przyda, żebyście zgadnęli, o czym myśli Pychu.

0: A my tę panią też bardzo dobrze znamy i mega się z tego powodu cieszę, bo to fajna dziewczyna. Gosia Lambery, Ostatni most w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19.18 na zegarach, a ja mam ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Jak co wieczór wchodzicie do mojej głowy, jak co wieczór nie obiecuję, że dacie radę, bo to moja głowa jest naprawdę trudnym przypadkiem, ale może komuś się uda odgadnąć, o czym myśli dzisiaj Pychu. Zasady są proste, daję wam podpowiedzi, wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, co to takiego. Dziś chodzi mi o rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu, no i ta rzecz może być różnych wielkości. No to czekam na wasze telefony z niecierpliwością ogromną, przebieram nóżkami, aż ktoś zadzwoni, będę mógł odebrać i z wami porozmawiać. 321-321-777, no to widzę, że ktoś już dzwoni, a jak ktoś się dzwoni, no to ja odbieram. Halo?
2: Witam, ja dzwonię w sprawie konkursu.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Arek, z Warszawy jestem.
0: Arek, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
2: O telefonie.
0: Nie, nie chodzi o telefon, ale dobry strzał, ale nawet dość blisko mogę podpowiedzieć. To odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kasia.
0: No cześć Kasia, przycisz radio, będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Powiedz, o czym myśli Pychu?
3: Dobra, połączam się. Myślę, że to mogą być klucze do domu.
0: A, nie chodzi o to, choć no, z domu wyjść bez kluczy byłoby trochę średnio. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Halo, Adrian.
0: No cześć Adrian, no to o czym myśli dzisiaj Pychu?
4: O portfelu?
0: Nie, nie chodzi o portfel. Słuchajcie, jeszcze jeden telefon odbieram. Halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
5: Mi się wydaje, że słuchawki.
0: No rozbiłeś stary bank. Ty sobie wyobrażasz się z domu bez słuchawek wyjść?
5: No co, ty cały czas musi grać.
0: Czekaj, czekaj.
5: Oczywiście melo w słuchawce.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Nieważne jakie słuchawki, ważne, że melograf ten jest zdecydowanie lepiej.
1: O czym myśli Pychu?

0: ten numer to World Away. A gość, który go wykonuje, to Griffin. Razem z nim Bunt i Ines. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jedna z naszych nowości, a tych nowości mamy dla was całą masę. No i na wszystkie wasze ulubione i świeże numery możecie głosować oczywiście na meloradio.pl. W 30 Meloradia kolejna lista hitów. Już w piątek po godzinie 18. Bardzo was na nią zapraszam. A za moment coś starszego. I nie chodzi o gościa, tylko o muzykę, żeby była jasność. In and Out of Love, Armin van Buuren. On za moment zagra.
1: Meloradio. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Bocian! Patrz! Bocian!
13: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
14: Odlatujemy! Odlot!
13: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

Avicii w Melo. To Waiting for Love w wolnym tłumaczeniu, czekać na miłość, ale ile na tę miłość można czekać? Tak, pewnie można sobie zadać takie pytanie. No są tacy, którzy uważają, że do momentu, kiedy znudzi nam się pranie tylko swoich majtek w pralce, albo do takiego, kiedy chcemy kogoś, kto je z nas ściągnie.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Night of Love to Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale farby i body talk. Będzie fajnie. Ten numer punktualnie o pełnej na antenie Melo.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama. Szkołę ogarniamy.

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po reklamie. Idę w Melo.
5: 20 już prawie na zegarach. Słuchajcie, właśnie czytam, że dziś mamy dzień dużego rozmiaru, więc ja mogę świętować. Mam tak duży rozmiar, że niektóre sklepy nie produkują aż tak dużych koszulek i bluz.
4: Melo Radio. Idę w Melo.
5: Tychu z tej strony. Siemano, body talk. Ale Farben i Irene Miller. Ani na początek, Sean Baker już za moment będzie giwa.

Dub Dogs w Melo. So how does it feel? Tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20 na zegarach. Wysłuchacie Melo Radia. Pychu z tej strony, siemano. Mi się ostatnio na czole zmarszczka pojawiła, no i przyznam, że się przestraszyłem, więc stwierdziłem, że muszę znaleźć tipy, co zrobić, żeby starzeć się wolniej. No i podobno, jak wyczytałem, mądre głowy mówią, że trzeba spać. I to w konkretnych, nie tyle że porach, tylko czasach spania, od 6,5 do 8 godzin. Nie mniej i nie więcej. No szkoda, że nasz budzik po 10 przełożonej drzemce tego nie uznaje.

jest tylko jeden. Jest to Oli Aleksander z Years and Years, z czasów, kiedy ta grupa jeszcze funkcjonowała. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 20:27 na zegarach. King za nami, za chwilę Liwka, o którą muszę przyznać trochę się martwię, bo jak śpiewa, nie widzi poza tobą nic. I to trochę przerażające, bo terminy do okulisty na NFZ bardzo długie. Ale numer wyśmienity. Nowa Liwka już teraz w Melo.

0: Życie jest piękne. Beautiful Now. To Zed i John Bellion w Melo. 18 minut do 21 nam zostało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oto czas na kolejną nowość tego wieczora. Iben, tego gościa znacie z anteny Meloradia z numeru Hearts, podbił wasze serca, listy hitów i też zawartość swojego portfela. Tym razem ma dla nas zupełną nowość, razem z Easy Bizu nagrali All of My Love. No to sprawdźmy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: słuchajcie, ten program bawi i uczy, a podróże podobno kształcą, więc zabrałem was na taką, na Wyspy Brytyjskie. Shane Cott i Get Out My Head w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten kawałek punktualnie o 21 przejmuje playkę Meloradia. Inni jeszcze będą gadać, smęcić, zanudzać, a my go już zagramy.
1: Meloradio Konin na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę tatyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

0: muzyczkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

0: Słuchaj na 99.6 FM. Idę w Melo.
1: No i to już jest taka godzina, kiedy nawet jak jesteście w pracy do 22, to możecie mieć troszkę bardziej wywalone. No szef to już pewnie zastanawia się, na którym streamingu film odpalić, a nie jak tam wy pracujecie. Druga zmiana ma swoje plusy, co nie? A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano, Shimza, Fire. To na sam początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: tej pierwszej, a jak się zatracić, to w pieniądzach. A w czym żeby innym? A my taką kasę mamy dla was, szybką kasę nawet, i to bardzo szybką, no bo zasady są takie, że jak już zadzwonimy do was i wygracie, no to w ciągu minuty nawet możecie mieć tę kasę u siebie, bo wystarczy, że pójdziecie do bankomatu. Ale najpierw trzeba się po nią zgłosić, melradio.pl, tam jeżeli chcielibyście wydać, a w sumie to wygrać, a potem wydać 200, to wpisujcie nam wasze pomysły, tak jak zrobiła to jakiś czas temu Anita.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: Ulala, tu był gruby wieczór. Jak wy chcecie sobie też taki zapewnić, nic prostszego, melradio.pl, tam wbijacie i się zgłaszacie. Jest to On My Way. To już teraz wysłuchacie Meloradia. 21:15 na zegarach.

Easy on my heart. To Gabry Ponte, który odmłodził numer Kaskady. Takie cuda się dzieją. 29 minut po 21 na zegarach, a ja przyglądając sobie internet między wyjściami trafiłem na ciekawy nagłówek. Milioner ani razu nie spał w łóżku ze swoją partnerką. No może duże liczby to on miał tylko na koncie. Nie na miarce.

0: Reasons to Ila Jokes i Lawinia w Melo Radio. Recykling dalej jest modny, jak słychać. Kiedyś, tam jeszcze za czasów Mieszka pierwszego, to było Bittersweet Symphony. Teraz zupełnie nowy hicior. 17 minut zostało nam do 22. Wysłuchacie Melo Radio, a panowie grają w Pucharze Polski. Trwają mecze. No i Krakowia dziś została sensacyjnie wyeliminowana przez Znicz Pruszków. Wczoraj Legia Warszawa odpadła najszybciej w historii z Motorem Lublin. Zaskoczeń też nie brakowało, jeżeli chodzi o mecz Wisły Kraków, bo ona też już zakończyła swoją przygodę w Pucharze Polski, a teraz trwa mecz Widzew Łódź Korona Kielce i 0-0 aktualnie. No panowie, ruszcie się, my chcemy bramki, no. Bądźcie duzi, bo was inaczej Natalia Nykielo krzyczy.
1: Ten nudny dzień, niechlujnie w nim ty.
0: I dużo goli poprosi.

Say Something. No, to jak każą, no to już gadam. Sony Federa i Becky Hill w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 22. Już za moment wybije i to chyba dobra wiadomość, bo czwartek coraz bliżej, a to oznacza, że też coraz bliżej jest weekend. Hurra!

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Meloradio Kolin. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap główne.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

głowa. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.